rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

worek z farsą. A ja, ja krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: ciągnąć. A ja nie czuję już, nie schodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiesz, ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Dziś w Koninie czeka nas przyjemne 19 kresek, a na niebie miks chmur i słońca. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 27 stopni. Jutro w weekend dalej będziemy mieć pogodny miks chmur i słońca z temperaturą sięgającą 32 kresek. W niedzielę możliwe przelotne opady, a termometry pokażą maksymalnie 29 stopni. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
2: Jest szósta News SK2, Anna Łobocka. Polsko-ukraińska rozmowa na szczycie w Brukseli. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. Jak przyznał, tematem rozmowy były wspólne wyzwania, które wynikają z agresji Rosji. Na nagraniu zamieszczonym przez Zełenskiego widać ciepłe przywitanie przy stole rozmów. Dialog odbywał się w języku angielskim.
3: Yes.
4: Oh, hi. Good to see you.
5: Good to see you again.
3: And not one.
4: Oh, yeah.
3: Thank you,
4: President.
3: Thank you so much.
4: Thank you.
2: Przypomnijmy, że ostatnie tygodnie to eskalacja sporu polsko-ukraińskiego wokół nadania przez Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Decyzja wywołała falę krytyki w Polsce. Z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego pojawił się nawet temat odebrania ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Atak dzika w Krakowie późnym popołudniem na osiedlu Kliny Zacisze. Zwierzę zaatakowało kobietę prowadzącą wózek z dzieckiem. O szczegółach Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.
6: Dziecko wypadło z tego wózka i uderzyło główką o podłoże. Dziewczynka teraz przechodzi badania. Wynika z naszych ustaleń, że nie zagraża jej życiu i zdrowiu niebezpieczeństwo. Podjęliśmy również kontakt z pogotowiem dla zwierząt dzikich oraz łownych, z kołem łowieckim.
2: Na rano władze Krakowa zwołały zespół zarządzania kryzysowego. 4 dni i 3 podobne incydenty na lotnisku w Pyrzowicach. Mimo apeli i ostrzeżeń, kolejny żart pasażera podczas kontroli postawił na nogi służby, mówi Szymon Mościcki ze Śląskiej Straży Granicznej.
7: Podróżny w trakcie odprawy bagażowej oświadczył, że w bagażu ma 2 granaty. Na miejsce przybyli funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych i podjęli czynności.
2: Niedoszły pasażer dostał 500 zł mandatu i nie został wpuszczony na pokład samolotu.
8: SK2 Sport.
2: Meksyk z drugą wygraną na Mistrzostwach Świata. Piłkarze jednego z gospodarzy mundialu wygrali 1-0 z Koreą Południową. Wcześniej Czechy 1-1 zremisowały z RPA, Szwajcaria 4-1 wygrała z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada 6-0 rozbiła Katar. Radość Kanadyjczyków zakłóciła poważna kontuzja Ismaela Kone. Wszystko wskazuje na to, że piłkarz po brutalnym faulu ma złamaną nogę. Polskie siatkarki z 5. zwycięstwem w Lidze Narodów podczas turnieju w Bangkoku wygrały 3-1 z Ukrainą. Skutecznością w meczu imponowała Magdalena Stysiak, która zdobyła w sumie 29 punktów.
9: 2,5 minuty już po godzinie 6. I proszę Państwa, chciałbym obwieścić wszem i wobec. Dotrwaliśmy do piątku, piątek, 19 dzień czerwca. Jeszcze tylko chwila, ostatnia prosta przed nami i upragniony WEEK.

Z literek też nie miałem dobre w szkole. To tak na przyszłość, jeżeli byście się martwili, drogie dzieci, że jak nie umiecie czytać, to kariery w radiu nie zrobicie. Zrobicie. Dzień dobry.

10 minut po godzinie 6. Jeżeli zastanawiacie się, co dzisiaj ciekawego dzieje się na świecie i czym powinniśmy się zainteresować, proszę bardzo, prasa donosi, bitwa na kaloryfery, moi drodzy, się rozgrywa. Cristiano Ronaldo, znacie pewnie, taki portugalski piłkarzyna, prawda? Wybrał się ostatnio na plażę, on teraz gra na mundialu i akurat sobie siedzi w Stanach, prawda, na tym, na zachodnim wybrzeżu. Wybrał się ostatnio na plażę i tam zaprezentował się bez koszulki. I proszę bardzo, pokazał swój umięśniony, lśniący w słońcu kaloryfer. Żeby nie było, nasz najlepszy polski napastnik, czyli Robert Lewandowski, gorszy być nie chciał i do internetu też wrzucił swój umięśniony, ociekający seksapilem kaloryfer. No i tak nam się zrobiła bitwa na kaloryfery. Panowie prężą muskuły do siebie, chwalą się sami budową swych brzuchów, a ja tak się zastanawiam, no, czym ja miałbym się pochwalić, no. Ja też robię w ciepłownictwie, mam swój bojlerek i dobrze mi z nim. I nim też mogę się chyba czasami pochwalić. Tak się zastanawiałem, o czym dzisiaj porozmawiamy z rana, no to wychodzi, no, życie pisze najlepsze scenariusze, moi drodzy. Skoro panowie sami się chwalą tym, jak wyglądają, to zróbmy sobie dzisiaj dzień samochwały. 7268268826 albo Messenger. Linii już w tym momencie odblokowuje. Będzie się można do mnie dodzwonić. Będzie do mnie można pisać na Messengerze, nagrywać głosóweczki. Dzień samochwały w Radiu SK2. Zapraszam. Czym możecie się sami pochwalić o sobie? Pochwalcie się czymś. Może macie jakąś umiejętność. Może umiecie robić coś, czego nie potrafią inni. Może ktoś umie zawiązywać językiem tą, jak się bierze tą przypółkę, tą taką gałązkę z wiśni, prawda, i się robi supełek. Może są takie osoby. Dajcie znać. 726-826-826 albo Messenger. Dzień samochwały w Radiu SK2. Uważam za

0: To też może być umiejętność, prawda? Kochać mimo ran. Doda za nami 18 minut po godzinie 6, a z nami już Darek. Dzień dobry, Darku.
1: A witam serdecznie, witam.
0: Darek do mnie zadzwonił, mówi, że on się chce pochwalić swoją umiejętnością, którą jest... Co to mówiłeś? Że, czy co ty potrafisz fenomenalnie?
1: Prawie wszystkie solice pamiętam. Prawie, mówię prawie.
0: Prawie. To prawie robi wielką różnicę. Dobra, żeby nie było. Proszę bardzo, stolica Niemiec.
1: Stolica Niemiec, Berlin.
0: Dobra, a powiedzmy... stolica Czech.
1: Praga.
0: Praga, dobra. To coś teraz trudniejszego spoza Europy. Proszę bardzo. Stolica... A, to będzie podchwytliwe. Uwaga, stolica Kanady.
1: Ottawa.
0: Dobrze. Ty wiesz, że większość osób pewnie... Znaczy większość, duża część osób pewnie pomyślałaby, że Toronto. A tu proszę bardzo, Ottawa. No na pewno, oczywiście, że na pewno nie. Dobra, Darek, poczekaj. To jeszcze jedno pytanie. Jeszcze jedno pytanie i zgarniasz ode mnie paczkę prezentów. Uwaga. Stolica Maroko.
1: Rabat,
0: tak jest. Ulubiona stolica mojej żony. SK2. Stąd wiem. Czym wy się możecie pochwalić? Dajcie znać. 726 826 826 albo Messenger.

poranny przegląd pracy, prasy na 26 minut po godzinie 6. To jest dobry czas na to. Patrzę sobie, o czym to dzisiaj te gazety piszą. I oprócz bitwy na kaloryfery pomiędzy Ronaldo a Lewandowskim, możemy przeczytać, że Michał Wiśniewski pilnuje budowy mimo rozstania. Michał Wiśniewski, lat 53. I Pola, lat 41, wciąż budują wspólną willę, choć rozwód trwa. No budują ją po to, żeby po rozwodzie żyć w pokoju.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: I po reklamie.
9: Dziś rano w Koninie czeka nas przyjemna pogoda. Temperatura sięgnie 21 kresek, a niebo będzie częściowo zachmurzone, choć słońce też się pokaże. Wiatr będzie delikatny, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Ciśnienie pozostanie stabilne, co jest dobrą wiadomością dla meteopatów. Po południu temperatura wzrośnie do 27 stopni, a chmury nadal będą obecne, ale słońce też nie odpuści. Wieczorem niebo pozostanie zachmurzone. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
10: 6.30, news SK2, Anna Łobocka. Cały zarząd szpitala południowego został odwołany. Lekarz Dawid Kacprzyk zwrócił placówce 500 000 zł. Przypomnę, w ubiegłym roku zarobił on w warszawskim szpitalu 1 600 000 zł, a więcej o tej sprawie w newsach o 7.00. Teraz Portugalia, gdzie policja rozbiła neonazistowską grupę, która planowała przeprowadzenie ataków na nas znanych polityków. Celem przestępców miał być m.in. premier Luis Montenegro oraz szef Rady Europejskiej Antonio Costa. 9 osób trafiło do aresztu. Moja władza nie ma ograniczeń. Tak Donald Trump w rozmowie z Axiosem zareagował na opinię, że wojna z Iranem ujawniła ograniczenia jego władzy. Portal napisał, że amerykański prezydent rozpoczął wojnę, domagając się bezwarunkowej kapitulacji Iranu. Ostatecznie zakończył ją, podpisując ograniczone wstępne porozumienie.

0: Jaki to piękny czas, to oczywiście, że to piękny czas, bo to już jest 6:37. Moi drodzy, to jest bardzo piękny czas, to jest też czas na to, żeby odebrać kolejne telefony od Was. Dzisiaj dzień samochwały zrobiliśmy sobie w Radiu SK2, czyli chwalicie się tym, co też potraficie, co umiecie, co macie może na przykład, no czym to się chcecie pochwalić i powiedzieć światu, że ej, zobaczcie na mnie, zobaczcie jaki to ja jestem, ho, ho, ho. No i mamy na przykład Messenger od Oli. Proszę bardzo, Olu, co Ty potrafisz?
1: Cześć, chciałam się pochwalić jedną rzeczą, taką umiejętnością mówienia ludziom prawdy prosto w oczy i nie poza plecami. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam całe Radio SK. Do usłyszenia, miłego dnia.
0: Miłego dnia. Jerzy, jak w takim razie Ola powiedziała miłego dnia, to znaczy, że powiedziała prawdę, powiedziała nam prosto w oczy, bo mówiła to patrząc się w radio, tak przynajmniej czuję. Odbieramy też telefon 7268 26 826. Proszę bardzo.
2: Siema, siema, tu was słuchasz. Takie, ja się mogę pochwalić tym, że umiem powiedzieć dziękuję, proszę, przepraszam, kocham zwierzęta, zbieram kubki po pieskach i jestem Jacek z Warszawy. Cześć, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, Jacku. To coś nas łączy, bo ja też zbieram kubki, tylko że po dzieciach. Wczoraj 3 wyniosłem z ich pokoju, wyobraźcie sobie, wszędzie to stawiają. No mówię, napijesz się, to odnieś, a nie, że ja będę musiał kubkę wynosić. Kubkę, kubek.

0: Czas nieubłaganie leci do przodu, bo do tyłu lecieć nie może. 10 minut zostało do godziny 7, a tymczasem Szwecja zapłaci Estonii za przyjęcie więźniów z powodu przeludnienia w ichniejszych więzieniach. Tak jest, w Szwecji jest za dużo więźniów, za mało więzień, no i trzeba szukać gdzieś jakiegoś Erasmusa dla nich, no to będzie ich wysyłała w takim razie do Estonii. Estonia otrzyma od Szwecji ponad 30 milionów euro rocznie za pierwszych 300 osadzonych, ale będzie mogła zarobić dużo więcej, bo mówi się nawet o 60 milionach euro, czyli do Estonii ma trafić maksymalnie 600 dorosłych mężczyzn, którzy nie są uznawani za osoby jakiegoś wysokiego ryzyka, nie są terrorystami, ani nie działają w przestępczości zorganizowanej, ale po prostu siedzą w więzieniu, bo muszą, no i zajmują tam miejsce dla tych naprawdę groźnych przestępców, więc oni sobie trafią do Estonii. No jakby Szwedzi nie zapłacili za więźniów, prawda, no to wtedy moglibyśmy mówić, że byłby to jakiś problem dla Estonii. A że zapłacą, no to cóż, że ze Szwecji.
1: SK2.
0: Cwaniaki, ja wiem, po co oni to robią. Oni chcą, żeby sobie Estończycy połamali język na tym. No to cóż, że jest 6:50, musicie mi wybaczyć.

0: No właśnie, wy też dajcie sobie szansę. My wchodzimy na sk2.pl i zgłaszamy się do SK Karniaki Cup, czyli no, to jest, dajemy wam możliwość po prostu postrzelania sobie karniaków ze Sławkiem Peszko, tylko żeby to zrobić i żeby wybrać się z nami na Stadion Narodowy i żeby mieć szansę na zgarnięcie 10 tysięcy złotych i kieszonkowego do tego, tysiaczka takiego, prawda, i noclegu w Warszawie i tego wszystkiego, no to najpierw trzeba wejść na sk2.pl i się zgłosić do naszej zabawy. Po godzinie 7 ktoś znowu spróbuje ustrzelić karniaka. Odgadnąć, co Sławek Peszko ma do powiedzenia najpierw, a później jak się uda, to dopiero sobie ustrzeli karniaka. O, to w tej kolejności powinno wyglądać. Tak więc posłuchajmy, co dzisiaj Sławek chciał powiedzieć. Uwaga.
1: Największa różnica między weselem a mundialem jest taka, że na mundialu nikt cię nie ciągnie do...
0: No i to wygwizdane, to wy musicie teraz odgadnąć. Tak więc sk2.pl, tam się zgłaszacie i po 7 ktoś stanie przed szansą na zgarnięcie 10 tysięcy złotych, tylko najpierw musi się do naszej reprezentacji zakwalifikować.
2: W czasie mundialu możesz ustrzelić nawet 10 tysiaków.
3: SK Karniaki Cup SK2.

0: Reklama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: I po reklamie.
5: Poranek w Koninie zapowiada się całkiem przyjemnie. Na termometrach zobaczymy 21 kresek, a słońce będzie próbowało przebić się przez ciemne chmury. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie musimy się obawiać nagłych zmian. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 27 stopni. Po południu i wieczorem słońce dalej będzie walczyć z chmurami, ale nie powinno padać. Wiatr będzie łagodny, dlatego nie przewidujemy większych utrudnień. Zaraz w SC2 newsy, więc zostańcie z nami.
6: Minuta po 7 news SK2, Anna Łobocka. Cały zarząd szpitala południowego został odwołany. To pokłosie afery wokół byłego już lekarza tej stołecznej placówki, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
7: Cały zarząd szpitala odwołano. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli, przekazał prezydent Warszawy i zaznaczył: w toku ustaleń wyciągamy konsekwencje, także personalne. Kolejne decyzje niebawem. Stołeczny ratusz informował też, że lekarz skorygował ponad 30 faktur i zwrócił na konto placówki 500 000 złotych. Szpital złożył też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Premier Donald Tusk podkreślał po raz kolejny, że sprawa musi zostać wyjaśniona.
8: Do samego spadu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia.
7: Sprawą z urzędu zajęła się prokuratura. Wkrótce ma też przyjrzeć się jej Najwyższa Izba Kontroli.
6: Synoptycy ostrzegają, do Polski nadciągają upały. Nadchodzący weekend przyniesie duże zmiany w pogodzie, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
9: W piątek na zachodzie kraju temperatura maksymalna osiągnie i miejscami przekroczy 30 stopni. W sobotę na zachodzie 33-35 stopni. Na północnym wschodzie i nad morzem od 26 do 28.
6: Oprócz upałów w weekend czekają nas intensywne burze. Bezpieczeństwo odmieniane przez wszystkie przypadki. Dzisiaj i w sobotę warszawskie targi obronne. Pierwszy dzień przeznaczony dla branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych.
10: Zachęcamy bardzo gorąco rodziny, także z dziećmi, bo atrakcji będzie naprawdę moc. Zaczynając od wystawy uzbrojenia Wojska Polskiego. Będzie Abrams, będzie Rosomak, także wystawy sprzętu, pojazdów, straży pożarnej, policji, służby ochrony państwa.
6: A do tego między innymi prelekcje i pokazy, wylicza szefowa portalu obronnego Maria Olecha Lisiecka. Warszawskie targi obronne dziś i jutro w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.
0: SK2 Sport.
6: Wysoka wygrana Kanady w swoim drugim meczu Mistrzostw Świata. Jej piłkarze 6-0 wygrali z Katarem. Kanadyjczycy mają 4 punkty w swojej grupie, podobnie jak Szwajcaria, która 4-1 wygrała z Bośnią i Hercegowiną. To w grupie B, za to w grupie A awans do 1/16 finału zapewnił sobie już Meksyk, który wczoraj 1-0 wygrał z Koreą Południową. Z kolei Czechy zremisowały z RPA. Głośny powrót do polskiej ligi. Kontrakt z Widzewem podpisał Karol Świderski, napastnik reprezentacji. Wraca do ekstraklasy po 7 latach gry w Grecji, USA i Włoszech.
11: No i mamy już prawie 4 minuty po godzinie 7. Zbliża się ten czas, kiedy ktoś z Was stanie w oko w oko z zagadką od Sławka Peszki. Powiem Wam szczerze, ja już znam odpowiedź. Ja znam odpowiedź i jestem zszokowany, jak prosta ona jest. SK2.pl, tam wchodzicie, tam zgłaszacie się do zabawy. Zaraz do kogoś z Was zadzwonię.

A nie mówiłem, że to będzie bardzo łatwa odpowiedź, jeżeli chodzi o Sławka Peszkę? Schodzą te odpowiedzi, schodzą. Tylko nie tak się zgłaszamy, moi drodzy. Wy mi nie piszcie, jaka jest poprawna odpowiedź, wy mnie przekonajcie, że ja do was powinienem zadzwonić. No, a i wtedy sprawa wygląda inaczej. Tak więc sk2.pl cały czas jeszcze macie szansę, jeszcze przez chwilę, żeby mnie przekonać, żebym to do was zadzwonił i żebyście to wy stanęli oko w oko z zagadką od Sławka Peszki. Natomiast na własnej skórze wilki przekonały się, co to znaczy siła. W Puszczy Białowieskiej grupa wilków zaatakowała cielaczka żubra. Tak jest, rzuciły się na niego te wredne, paskudne bestie, ale tutaj w sukurs szybko z pomocą przyszły inne żubry i osłoniły szybko tego cielaczka i odpędziły te wilki. No to wilki co zrobiły? Wróciły w większej sile i jeszcze raz zaatakowały tego cielaczka. No to co? To jeszcze więcej żubrów stanęło w jego obronie. I w lesie, w Puszczy Białowieskiej taka rozegrała się ustawka. Taka, wiecie, taka walka. Żubry przegnały wilki, proszę bardzo. 1-0 dla żubrów, gratulacje dla żubrów. Cielaczek w ogóle miał szczęście, że tatuś z kolegami jak zawsze byli za

0: Prawie 19 minut po godzinie 7, czas zacząć.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: No właśnie, czy komuś uda się w końcu strzelić się o poranku i wstrzelić się w zdanie, które mówi Sławek Peszko? Zobaczymy. Dzisiaj z tym zadaniem zmierzy się Janusz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Janusz napisał do nas takie zgłoszenie. W sytuacjach podbramkowych zachowuję zimną krew. Jestem honorowym krwiodawcą, więc ratowanie sytuacji mam dosłownie we krwi. Czas podnieść się z leżaka i na boisko. Piękne zgłoszenie. Jesteś, widzę, że wojownikiem przelewającym krew za innych.
3: No, może nie do końca.
0: No, nie. Jesteś bohaterem. Tak samo jak mój kolega Wajda, który też się z tym szczyci, że dużo krwi już przelał i zamierza przelać jeszcze więcej. Tak jest. Dobrze, Januszu.
3: Szczytny cel.
0: Szczytny cel, oczywiście, że tak. Tym bardziej wakacje, bardzo się to przydaje. Dobra, Janusz, posłuchaj. Ja ci tylko przypomnę, jakie są zasady naszej zabawy. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin zakończy zdanie. Jeżeli zgadniesz, jedziesz na Narodowe. Jeżeli nie, zagadka przechodzi do kolejnej rundy, a do ciebie leci stówka. Czy wszystko jasne?
3: Oczywiście.
0: Dobra, jesteś gotowy?
3: Tak jest.
0: Dobra, wsłuchaj się uważnie w to, co mówi Sławek Peszko i odpowiedz w 3 sekundy na pytanie.
4: Największa różnica między weselem a mundialem jest taka, że na mundialu nikt cię nie ciągnie do...
3: tańca.
0: Do tańca.
3: Tańca.
0: Do tańca? Do tańca, tak. Mówisz? Tak? Na pewno?
3: Tak.
0: Jesteś tego na 100%
3: tak.
0: Pewny? Jesteś tego na 100%
3: tak.
0: Pewny?
3: Tak.
0: Tak jest! Tak. Brawo! W końcu się udało! Janusz, w końcu się udało! O poranku, pierwsze powołanie poleciało. Elegancko, no to jeszcze posłuchajmy, czy na pewno.
4: Największa różnica między weselem a mundialem jest taka, że na mundialu nikt cię nie ciągnie do tańca.
0: Do tańca. Janusz, no to zatańczysz sobie w takim razie na Stadionie Narodowym. Spróbujesz ustrzelić 10 tysięcy złotych. Już dostajesz 1000 złotych kieszonkowego, proszę bardzo. I zapraszamy do Warszawy. Nocleg dla 2 osób, bo zabierasz też kogoś ze sobą.
3: Świetnie.
0: No i spotkanie ze Sławkiem
3: Peszko.
0: Bardzo
3: dziękuję.
0: Bardzo proszę.
3: No, oczywiście.
0: Bardzo proszę. Janusz, kolejna osoba powołana do naszej reprezentacji. Jeżeli wy chcecie zmierzyć się ze Sławkiem Peszko i chcecie jechać na Stadion Narodowy, to zapraszamy sk2.pl. Można się zgłaszać, można odpowiedzieć na pytanie. Jutro pojawi się, jeszcze dzisiaj nawet wieczorem pojawi się kolejny dźwięk na jutrzejszą rundę. Ty możesz, Kasia może, wszyscy mogą tak naprawdę. Zaglądajcie na sk2.pl, tam do odsłuchania będzie kolejny dźwięk. Jutro kolejna osoba, nie, przepraszam, jutro sobota. W poniedziałek kolejna osoba będzie miała szansę na powołanie do naszej reprezentacji. Janusz jedzie na Narodowy.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.

zazdroszczę jej. No i teraz pewnie są tacy, którzy zazdroszczą również Januszowi, który spędzi wymarzony czas na Stadionie Narodowym, będzie próbował wstrzelić się. No po prostu ja jestem bardzo zadowolony, jestem taki szczęśliwy po prostu, że udało się powołać kolejną osobę. SK2.pl, przypominam wam, jeżeli wy chcecie zostać powołani do naszej reprezentacji, wchodźcie na tę stronę i zgłaszajcie się do naszej zabawy SK Karniaki Cup.

0: Radia SK2.
1: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
0: Gorąca Polska 20.
2: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
5: I po reklamie.
6: Dzisiaj rano w Koninie możemy spodziewać się mieszanki słońca i chmur. Temperatura osiągnie przyjemne 23 stopnie, więc warto wyjść na świeże powietrze. Ciśnienie będzie stabilne, co oznacza brak większych zmian w pogodzie. Po południu termometry pokażą nawet 27 kresek. Wieczorem słońce nadal będzie próbować przebić się przez chmury, a temperatura utrzyma się na poziomie 27 stopni. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 Konin wracamy do polskich hitów.
7: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Rozmowy w Szwajcarii odwołane. Miało tam dojść do nich między USA a Iranem. Biały Dom przekazał, że wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował ze spotkania z irańską delegacją. Wcześniej zapowiadano, że w Szwajcarii zaczną się rozmowy techniczne, które doprowadzą do finalnego porozumienia kończącego wojnę. Dziś paliwa tańsze niż wczoraj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, a diesla 6,20. Do paliwa ponownie doliczana jest już pełna akcyza. Wciąż obowiązują jednak niższe stawki VAT. Mieszkańcy, leczcie się sami, zaapelował burmistrz miasteczka na Sardynii, w którym nie ma lekarza. W wydanym rozporządzeniu wprowadził obowiązek samoleczenia oraz wydał zakaz pogarszania stanu zdrowia. Dokument z takimi sarkastycznymi zapisami wysłał następnie do rządu premier Giorgi Meloni.

Mamy 29 minut do godziny 8. Przygotujcie telefony, bo za chwilę odjazd w radiu SK2, czyli dobrze wam znane PKP.

0: obchodzić, a dzisiaj w ogóle jest dzień leniwego spaceru, to polecam, jeżeli ktoś lubi. Oczywiście inni lubią jeździć, to dla tych, którzy lubią jeździć i pozdrawiać wszystkich wszem i wobec, rozpoczynamy. PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. 726-826-826. Pod tym numerem zgłaszacie się, dzwonicie i na żywo pozdrawiacie. Kogo? To już od was zależy. Odbieramy telefony. Halo, halo, halo, halo. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałabym pozdrowić wszystkich właścicieli psów rasy Samojed.
0: Pozdrawiam. Jak? Jakiej rasy?
1: Samojed.
0: Okej.
1: Okay. Wszyscy właściciele będą wiedzieć i się uśmiechać, będą tak jak ich psy.
0: Rozumiem. To jest cenzuralna rasa. Dobrze, niech będzie. Kto pozdrawia?
1: Gosia.
0: Gosia, pozdrowienia poleciały. Odbieramy kolejny telefon. Halo, halo. Halo, o, halo, halo, halo.
2: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Tu Ola.
0: Cześć, Ola.
2: Chciałabym pozdrowić moje kochane dzieci, które właśnie wiozę do przedszkola i szkoły. Hanie, Floriana i Różyczkę.
0: Pozdrowienia poleciały. Dzięki bardzo. Halo, halo, odbieramy kolejny telefon.
3: Dzień dobry, Krzysztof z tej strony.
0: Cześć, Krzysztof.
3: Chciałbym pozdrowić mojego misia, Anusię, którą bardzo, bardzo kocham. Niech nie wątpi, że ją bardzo kocham.
0: Krzysztof, i kogo jeszcze? Dianę. I kogo jeszcze?
3: I Dianę, jej koleżankę z pokoju. No i Karoliny, która miała bardzo poważny wypadek na Holenderze. Szybkiego powrotu do zdrowia.
0: Oczywiście, że tak. Poleciały pozdrowienia.
3: Trzymajcie się.
0: Dzięki bardzo. Hej, odbieramy kolejny telefon. Halo, halo, kto i kogo pozdrawia?
4: Dzień dobry. Chcieliśmy tutaj z synkiem pozdrowić, synku. Natalię, jego ukochaną kuzynkę oraz wszystkich słuchaczy.
0: Pozdrowienia do Natalii, jej ukochanej kuzynki poleciały i do słuchaczy również. Halo, halo, odbieramy kolejny telefon. Kto i kogo pozdrawia?
5: Dzień dobry, Józef z Zajska się chłania.
0: Cześć.
5: Chciałbym pozdrowić wszystkie panie z radioterapii i z punktów onkologicznych. Jadę właśnie na ostatnią 35. radioterapię.
0: No to zdrówka ci życzymy w takim razie.
5: Dziękuję bardzo i panie z chemii też.
0: No to poleciały pozdrowienia. Dziękujemy bardzo, odbieramy kolejny telefon. Halo, halo, kto i kogo pozdrawia?
6: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
6: Tu babcia Ela, ja pozdrawiam mojego wnuczka, która dzisiaj ma bal ośmioplecisty. Mojego wnuczka ma marzejkę.
0: No to babciu, po balu musi być dokładka, bo babcie zawsze daje dokładki. Jakby nie patrzeć.
6: Będzie na pewno.
0: Oczywiście, że tak. Halo, halo, odbieramy kolejny telefon. Halo, halo, odbieramy kolejny telefon. Kto i kogo pozdrawia?
7: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
7: Ja pozdrawiam wszystkich, którzy codziennie rano dymają do pracy na rowerze, bez względu na wszelką pogodę.
0: No, znam lepsze miejsca do robienia tego. Dzięki bardzo, pozdrowienia poleciały. Halo, halo, kto i kogo pozdrawia?
8: Cześć.
0: Cześć.
8: Tu Różasz.
0: No hej.
8: Chciałbym pozdrowić wszystkich z Torunia i okolicy.
0: No to poleciały pozdrowienia i ostatnie pozdrowienie od kogo? Halo, halo. Halo, halo.
9: Oj, tu jest. Antoni.
0: No.
9: Pozdrawiam całą rodzinę.
0: Cała rodzina. Pozdrowienia do całej rodziny poleciały. Bardzo dziękujemy. To co, sygnał? I kolejne PKP za tydzień. SK2.

ludzi to ludzi, żeby nie zgubić kaczki, takiej jednej specjalnej kaczki, to dopiero jest to sztuka. Kaczor Merlin stał się nieoficjalną maskotką Mundialu 2026. Kaczor Merlin, widywany na ulicach Meksyku, robi furorę też w internecie. Zwierzę nosi taką miniaturową koszulkę reprezentacji Meksyku. Zakładają ma nawet specjalne skarpetki, wyobraźcie sobie, prawda? No i ten kaczor Merlin w internecie bije te rekordy popularności, stał się już memem, piszą o nim piosenki w ogóle. Sama FIFA się zainteresowała tym kaczorem i planuje spotkanie z nim oraz jego opiekunami. No, powiem wam tak, jeżeli FIFA się nim interesuje, to ja mu jednak wróżę wielką przyszłość w piłce nożnej. Może zagra w jakiejś reprezentacji, w jakiejś drużynie, na przykład na skrzydle? SK2.

5 minut zostało do godziny 8. Po 8 gramy w Państwa Miasta. 7268 226 826 albo Messenger. Tak się zgłaszamy do naszej zabawy, tylko na Messengerze. Proszę zostawić numer do siebie, żebym mógł do Was oddzwonić. A dzisiaj zgłaszamy się odpowiedzią na pytanie, dlaczego lubisz piątek?

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. I po reklamie.
9: Dziś w Koninie czeka nas przyjemna pogoda. Słupki rtęci pokażą 23 stopnie, a na niebie pojawi się zarówno słońce, jak i chmury. Jakość powietrza jest dobra, a ciśnienie stabilne, co oznacza, że nie musimy się martwić o nagłe zmiany. Po południu temperatura wzrośnie do 27 kresek, a jutro możemy spodziewać się jeszcze cieplejszego dnia z maksymalną temperaturą do 32 stopni. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
10: Jest ósma News SK2, Anna Łobocka. Prawdopodobnie działał w Polsce od co najmniej 4 lat. To informacje, które służby zebrały o mężczyźnie podejrzewanym o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. 36-latek został zatrzymany wczoraj rano. Co wiemy o tym mężczyźnie, powie nasz reporter Michał Rawa.
11: 36-latek posługiwał się gruzińskim paszportem. Jak podkreśla szef MSWiA Marcin Kierwiński, to osoba powiązana z zorganizowaną przestępczością.
12: Osoba, która jest typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022.
11: W ostatnich latach mężczyzna opuszczał terytorium Polski. Policja jest pewna, że morderstwa dokonał sam, ale służby są też przekonane, że ktoś z nim współpracował, a jedna z głównych hipotez to zlecenie od obcego wywiadu.
10: 36-latek miał zamordować Rosjanina Roberta K., znanego jako Siemion Skrypiecki, znanego krytyka Kremla. Pentagon otwarty na utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Waszyngton oficjalnie odpowiedział na ofertę Warszawy w tej sprawie. O szczegółach nasz reporter Michał Skolimowski.
13: W oficjalnym piśmie amerykański Departament Wojny zaznaczył, że Polska jest modelowym sojusznikiem i wykonuje swoje działania w zakresie obrony, dlatego jest otwarty na ofertę w sprawie stałej bazy w naszym kraju. Premier Donald Tusk przyznaje, że nie spodziewał się tak szybkiej i pozytywnej reakcji.
14: Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz HEGZ uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale.
13: I one będą wypracowywane, dodawał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który z Pitem Hegsetem rozmawiał w Brukseli podczas spotkania ministrów obrony państw NATO.
15: Umówiliśmy się też na wspólną analizę pomiędzy naszymi zespołami, pracę.
13: A to wszystko, jak zaznaczał szef MON-u, wymaga współdziałania rządu z ośrodkiem prezydenckim i parlamentem.
10: Słowiańskie tradycje wracają do Łodzi w ten weekend. Nad Stawami Stefańskiego odbędzie się 4. edycja Nocy Kupały. Na uczestników czekają warsztaty, widowiska i rodzinne atrakcje.
16: SK2 Sport.
10: Meksyk po wygranej z Koreą Południową 1-0 jako pierwszy zapewnił sobie awans do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Dziś drugie spotkania zostaną rozegrane w grupach C i D. W Seattle zagrają dwa zespoły ze zwycięstwami na koncie USA kontra Australia, a w Santa Clara Turcja spotka się z Paragwajem. Z kolei w nocy w Filadelfii dojdzie do pojedynku Brazylii z Haiti, a o północy początek meczu Szkocja-Maroko. Wieczorem możemy poznać koszykarskiego mistrza Polski w Zielonej Górze. Rozegrany zostanie 6. mecz finału między Zastalem a Legią. Rywalizacja toczy się do 4 wygranych, a w tej chwili jest 3-2 dla drużyny z Warszawy.
17: Mamy 3 minuty po godzinie 8, moi drodzy. W kalendarzu dzisiaj dzień leniwego spaceru. Ja nie rozumiem, jak spacer może być leniwy. Albo jesteś leniwy, albo spacerujesz, prawda? Bo na przykład, zobacz, ja na przykład jestem tak bardzo leniwy, wczoraj to sobie uświadomiłem, że na przykład ja lubię się zdrzemnąć, zanim położę się spać.

0: 11 po 8 już nam się zrobiło. Moi drodzy, wraca sprawa tego szpitala południowego w Warszawie. Co to pan Dawid Kacprzyk zarobił tam kupę kasy. Ponad 1,5 miliona złotych jako lekarz bez specjalizacji. No i premier się wkurzył, Donald Tusk się wkurzył. Powiedział, że konsekwencje prawne i polityczne poniosą wszyscy ci, u których stwierdzone zostaną nieprawidłowości. Bo tam przypominam, że tam jeszcze był salonik VIP w ogóle w tym szpitalu sobie zrobili. No i Donald Tusk zapowiada, że będzie z tym walczył, zapowiedział konkretne działania i mówi, że będzie zdeterminowany i bezwzględny w wyjaśnieniu sprawy szpitala południowego. I oczami wyobraźni widzę sobie, jak premier się motywował do tego działania przed lustrem. Stoi przed lustrem i mówi: masz być bezwzględny.
1: To będę.
0: Masz być zdeterminowany.
1: Będę.
2: Jak Tommy Lee Jones, ścigany.
1: Będę.
2: No, to jest pierwsza.
3: SK2.

0: To co? Czas zacząć.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Zaczynamy Państwa miasta, czyli gramy o prezent marzeń o wartości 500 zł. Dzisiaj Marcin i Magda. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: No, mamy dwa razy dzień dobry. Bardzo się z tego powodu cieszę. Jesteśmy w komplecie. To ja tylko szybko przypominam zasady naszej zabawy. Mam koło, na kole są literki. Każdy z Was dostanie ode mnie literkę z tego koła, po które sięgam teraz. A później Wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. Ważne, nie można pominąć żadnej kategorii. Nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli byłaby poprawna. Kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzeń. Kto zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. Na kole są też jokery. Jeżeli trafi Wam się joker, wybieracie sobie literkę sami. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Dobra, no to Marcin dzisiaj odpowiada jako pierwszy. Marcinie, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
0: W prawo, proszę Cię bardzo. Nie, koło mi się rozpadło. Chodź tutaj. Dobra, ale udało się. Ostatkiem sił, Marcinie. Literka W. Kasiu, no, W. Ta prawie ostatnia litera alfabetu. Litera W. Czy wszystko jasne?
5: Oczywiście.
0: Dobra, to uwaga. Marcin, poproszę na literkę W. Państwo.
5: Włochy.
0: Miasto.
5: Wrocław.
0: Znana postać.
5: Witold Dąbrowicz.
0: Roślina.
5: Wierzba.
0: Kolor.
5: Wiśniowy.
0: Zawód.
5: Weterynarz.
0: Sam weterynarz jeszcze weszło. Tak, dobra, czyli mamy, podliczamy punkty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć punktów. Sześć punktów dla Marcina. Sześć punktów, Magdo, do pobicia.
4: Dobrze.
0: Próbujemy. W prawo czy w lewo? W lewo, tak?
4: Tak.
0: Maciu, tylko głośno i wyraźnie mi mów, bo coś cię przerywa. Mam nadzieję, że się nie przerwie. Dobra, poczekaj.
4: No mam nadzieję.
0: Dobra, Magda, masz łatwiej albo trudniej, co zależy, bo wylosował ci się joker, czyli możesz sobie wybrać
4: joker.
0: Literkę. Tak.
4: P.
0: P?
4: P, ty.
0: Ty, jak tata.
4: Jak pola.
0: Jak pola?
4: Tak.
0: Py jak pola, jak policja na przykład, tak?
4: O, jak policja, tak, dokładnie.
0: Dobra, niech będzie py jak policja w takim razie. No to dobra, no to lecimy, moja droga. Poproszę państwo.
4: Polska.
0: Miasto.
4: Poznań.
0: Tytuł filmu, serialu.
4: Pan Tadeusz.
0: Imię.
4: Paweł.
0: Roślina.
4: Paproć.
0: Potrawa.
4: Pierogi.
0: Samochód.
4: Peugeot.
0: Znana osoba.
4: Paweł DeLong.
0: Paweł DeLong w ostatniej chwili rzutem na taśmę wleciał ci Paweł DeLong. Czy masz jakieś obiekcje, Katarzyno?
6: Wszystko jest okej.
0: To liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Magda zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł. Gratulacje.
4: Dziękuję serdecznie.
0: Proszę bardzo, do Magdy leci prezent marzeń, a do Marcina lecą prezenty od Radia SK2.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: A, no i przypominam, że gramy dopiero w poniedziałek.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezent

Tak, hej, to mogłaby Magda teraz zaśpiewać z radości. Słyszeliście, tam szły podpowiedzi. Poza anteną dowiedziałem się, że kolega pomógł zgarnąć prezent marzenia wartości 500 zł. No gratuluję, jak to się mówi, co dwie głowy, to nie jedna. Kolega jest, z tego co słyszałem, kierowcą, więc proszę bardzo, kierunek słuszny obrali i wygrali. W poniedziałek gramy w kolejne Państwa Miasta, tak więc już szykujcie telefony i proszę studiować encyklopedię, bo to się może przydać.

0: autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: Polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
9: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
12: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
14: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
15: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
18: Dziś w Koninie zapowiada się całkiem ciepło. Przedpołudnie przyniesie nam temperatury sięgające 24 kresek, choć niebo będzie raczej pochmurne. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza dobra, więc nie musimy się martwić o smog. Po południu słupki rtęci podskoczą do 27 stopni, ale słońce wciąż będzie walczyć z chmurami. Wiatr będzie słaby, dlatego nie przewidujemy większych zmian. Czy słońce, czy deszcz? W SC2 Konin zawsze gramy same polskie hity. Kolejne już za chwilę.
19: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Premier odwołał Macieja Laska z funkcji pełnomocnika rządu do spraw CPK. Na stanowisko powołał Piotra Malepszaka. Więcej o decyzji w naszych kolejnych newsach. Londyński sąd zdecyduje dziś w sprawie ekstradycji do Polski byłego szefa rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w agencji Michałowi Kuczmierowskiemu postawiono m.in. zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Synoptycy ostrzegają, do Polski nadciągają upały. Wydali alerty pierwszego i drugiego stopnia dla 6 województw zachodniej Polski. Dziś 32 stopnie oraz burze z deszczem i gradem. Jutro na zachodzie Polski ma być 35 stopni.

bardzo dawno ten utwór wyszedł i ujrzał światło dzienne. No to jeżeli już jesteśmy przy takich dawnych kawałkach, to zapraszam do czasów, kiedy nie było GPS-ów. Tak, młodzi mogą nie wiedzieć o tym, ale były takie czasy, że nie było GPS-ów. I teraz właśnie do takich czasów wracamy. Kącik odkurzający w Radiu SK2, czyli odświeżamy stare newsy, które kiedyś pojawiły się w przestrzeni, czy to gazetowej, czy internetowej, i nadajemy im nowe życie. Pacjent przewożony z jednego do drugiego szpitala po poważnej operacji serca musiał pilotować kierowcę karetki, który zgubił drogę, pisały szkockie gazety 19 czerwca 2001 roku. Czyli

jakby nie patrzeć, 25 lat temu. 59-letni Alan Loudon musiał być przetransportowany z kliniki w Glasgow do centrum medycznego Dumfries w południowej Szkocji. Jednak wiozący go kierowca zabłądził po drodze. Jedyną osobą, która mogła wskazać drogę, był sam pacjent. I powiem wam, że naprawdę fajnie, że przeszczep się udał, bo dzięki temu pacjent mógł okazać serce zbłąkanemu kierowcy.

Nie tam dom, a co powiecie na fajny, wypasiony, pięciogwiazdkowy hotel? A, proszę bardzo, SK2 znowu to robi, będziemy was wysyłali do pięciogwiazdkowych hotelów. Niebawem startuje nasza nowa zabawa. Polska jest najfajniejsza. No i będą finały i będziecie odpowiadali z wiedzy od Polski. Ci, którzy odpowiedzą najlepiej, pojadą do fajnego, wypasionego hotelu w różne zakątki naszego pięknego państwa.

0: Tańcz ze mną.
1: Nie chcę, ale muszę, że tak powiem, uciec stąd, bo już Kasia się tu przeciąga.
2: Poranne przeciąganie, poranna joga.
1: Oczywiście, że tak. Trzeba ćwiczyć od samego rana. Kasia Grodzka za chwilę zaserwuje wam dziesiątkę najlepszych hitów. Bez reklam oczywiście. A wiecie co? Ja tak teraz spojrzałem w kalendarz. Wiecie, co będzie za tydzień od dzisiaj?
2: Podejrzewam, że wiemy, no że nie co? Możemy się doczekać.
1: No nie możemy, oczywiście.
0: Wakacje.
1: Będą wakacje. Za tydzień od dzisiaj będą wakacje. Na pewno mam rację, że za tydzień od dzisiaj będą wakacje. Dla potwierdzenia.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
10: Drobne detale czy ogromne zmiany. Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzele. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: I po reklamie.
15: Dziś w Koninie czeka nas przyjemny dzień. Przed południem termometry pokażą 24 stopnie, choć słońce będzie nieco schowane za chmurami. Ciśnienie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogody. Jakość powietrza na szczęście dobra, dlatego nie będzie problemów z oddychaniem. Po południu temperatura wzrośnie do 27 kresek, co sprawi, że zrobi się naprawdę ciepło. Wiatr będzie łagodny, więc nie przewidujemy żadnych niespodzianek. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
16: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Turbulencje w Ministerstwie Infrastruktury. Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek odwołany. Szczegóły Michał Rawa.
17: Ministerstwo Infrastruktury o tej decyzji poinformowało w krótkim komunikacie. Z Maciejem Laskiem nie udało nam się skontaktować. Rzeczniczka resortu Anna Szumańska przekazała nam, że to krótkie oświadczenie to jedyny komentarz ministerstwa, a o powodach tej decyzji będzie informowała kancelaria premiera, bo to właśnie sam Donald Tusk miał ją podjąć. Maciej Lasek był odpowiedzialny w rządzie za budowę CPK od grudnia 2023 roku. Wcześniej był znany jako jeden z głównych krytyków budowy centralnego lotniska. Piotr Malepszak, który go zastąpił, pracował i to podczas rządów PiS-u w spółce CPK. Przez kilka miesięcy pełnił nawet obowiązki prezesa tej spółki.
16: Alert w Przemyślu. W centrum miasta pojawił się niedźwiedź. Młody drapieżnik został zauważony w nocy, między innymi na rynku, mówi Maciej Wolański z Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
0: Funkcjonariusze na bieżąco zabezpieczali teren. Ten niedźwiedź udał się do kompleksu leśnego, z którego wrócił. Zwierzę na chwilę obecną nie przebywa na terenie zabudowanym naszego miasta.
16: Jak dodaje Łukasz Lis z RDOŚ w Rzeszowie, niedźwiedź pojawił się w mieście przypadkowo.
2: Po nagraniach widać, że zwierzę nie czuje się tam pewnie, w związku z tym na pewno dotarło tam przez przypadek, migrując sobie.
16: Miasto apeluje, by w przypadku spotkania niedźwiedzia na terenie miasta natychmiast powiadomić służby, dzwoniąc na 112. Tropikalne upały nadciągają do Polski w weekend. W niektórych miejscach termometry mogą pokazać 35 stopni. W związku z tym IMGW wydał ostrzeżenia dla 6 województw. O tym, gdzie będzie najcieplej, Michał Skolimowski.
14: Na zachodzie i południowym zachodzie kraju alerty drugiego stopnia wydano w pasie od Pomorza Zachodniego przez Lubuskie, Wielkopolskę, Dolny Śląsk, aż po Opolszczyznę i Śląsk. Tam od piątku ponad 30 stopni, w sobotę nawet 35. Z falą upałów mierzy się też Francja. W centralnej części kraju odwołano część pociągów. W niektórych szkołach skrócono też lekcje. Włosi z kolei mówią o kopule gorąca i temperaturach sięgających 40 stopni. W związku z tym polska ambasada wydała ostrzeżenia dla turystów z naszego kraju.
16: A upały u nas utrzymają się jeszcze w przyszłym tygodniu.
18: SK2 News, Konin.
19: Jan Grzelaczyk. Stulecie dzielnicowych to okazja do pokazania tych policjantów. Przykładem są syn i ojciec Dawid i Błażej Borowiec.
20: Wzajemnie się uzupełniamy w swojej pracy.
21: Podejście z empatią, z uśmiechem na twarz do mieszkańców. Jak oni są zadowoleni, to i my jesteśmy zadowoleni.
19: Pan Błażej jest dzielnicowym z najdłuższym stażem w konińskiej komendzie. Jako policjant pracuje ponad 38 lat. 46 wniosków na projekty KBO przeszło pozytywnie weryfikację. Mieszkańcy Konina będą głosować od 7 do 20 września.
22: Tu Radio SK2, minęła 9. Przed nami 10 najlepszych polskich hitów. Na piątek, bez reklam, usłyszymy m.in. Goje oraz Mroza. Będzie też ciekawy wehikuł czasu z włoskim akcentem. Warto posłuchać. Kasia Grodzka, piątkowy dzień dobry.
23: 10 hitów.
24: 10 najlepszych polskich hitów.
25: Jeden po drugim.
26: Zapominając

0: Szarpanie gitary, level ekspert. Tu Urszula w Radiu USK 2, a dziś w poranku Janusz, słuchajcie, wyszarpał swoje miejsce w 11 marzeń SK2 Karniaki Cup. No i zrobił to, słuchajcie, zachowując naprawdę zimną krew. Posłuchajmy.
1: Największa różnica między weselem a mundialem jest taka, że na mundialu nikt cię nie ciągnie do tańca.
2: Do tańca. Do tańca? Na pewno? Tak. Jesteś tego na 100% tak. pewny? Jesteś tego na 100%
1: tak.
2: pewny?
1: Tak,
2: jest! Brawo! W końcu się udało! Janusz, w końcu się udało!
1: Świetnie.
0: No to ja podsumuję, skoro tak świetnie, Emilia, Paulina, Kamil i Janusz, to ci zawodnicy w tym tygodniu dołączyli do 11 marzeń SK2 Karniaki Cup, którzy już też 4 lipca spotkają się na wielkim finale na PGE Narodowym. Poznają Sławka Peszkę, będą mieli szansę zgarnąć 10 tysięcy złotych. Zostało już tylko 7 miejsc, słuchajcie. Kolejna szansa na zasilenie tego wspaniałego składu w poniedziałek po godzinie 7.
3: SK2.

czasu. Czy to jest AI? Takie pytanie usłyszałam dzisiaj od Artura Jarząbka, kiedy puściłam mu włoską wersję piosenki, którą zaraz usłyszycie po polsku, a którą zna dosłownie każdy. Chodzi mi o utwór Czesława Niemena, czyli Dziwny jest ten świat. Pan Czesław, chcąc podbić włoski rynek muzyczny, zaśpiewał tę piosenkę właśnie po włosku. Można ją sobie znaleźć w internecie pod tytułem Josenza lei. Josenza lei, co oznacza ja bez niej, no i też ze zmienionymi słowami na temat zawodu miłosnego. Włosi stwierdzili, że wyszło to mocno kiczowato, utwór jest wyniosły, słowa, no jak widać, o miłości. Dlatego cieszę się, że my gramy wam tylko najlepsze polskie hity.

mocno obudował się Dawid Podsiadło na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki. Tam właśnie znajduje się jego nabłysk, który słyszeliśmy teraz w Radiu SK 2. Czy ma szansę podskoczyć? Oczywiście, że ma, ale to zależy tylko i wyłącznie od waszych głosów. SK2.pl, zakładka taka z serduszkiem u góry strony. Tam głosujecie w ramach gorącej polskiej dwudziestki, a kolejne notowanie już dziś po godzinie 18.

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
4: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
3: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda.
8: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz

0: policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: I po reklamie.

0: czasem jak uderzy upał, a człowiek cały czas gania sobie po mieście. Jak się położy wieczorem, to ma wrażenie, że ciężko przez ten cały dzień pracował. Mięśnie bolą, wszystko boli, jakiś taki zmęczony. A to pasuje do tego hitu zespołu Baim. Noc po ciężkim dniu, gramy wam w Radiu SK 2. Upały mają uderzyć dziś, pijmy dużo wody, szukajmy cienia, kiedy możemy i będzie dobrze. Damy radę. Zbliża się godzina 10, za chwilę newsy.
1: Reklama. Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
2: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie.
3: MediaMarkt. To będzie ostatnia reklama.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
8: W Koninie dzisiaj zapowiada się naprawdę ciepły dzień. Termometry pokażą 25 kresek, a niebo będzie częściowo przysłonięte chmurami, choć słońce także się pojawi. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie wpłynie na wasze samopoczucie, a jakość powietrza pozostanie dobra. Po południu temperatura wzrośnie do 28 stopni. Jutro spodziewajcie się podobnej aury, z maksymalnymi temperaturami sięgającymi 32 kresek. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Konin. Wiadomości.
7: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
9: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Dzisiaj przesłuchanie w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. To 36-latek miał pociągnąć za spust, informuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
10: Pojawiają się różnego typu informacje mówiące, że to może tylko kierowca. To jest osoba, która jest podejrzewana o dokonanie tego zabójstwa. Mamy do czynienia z osobą, która jest powiązana z zorganizowaną przestępczością.
9: Przypomnę, ofiara Robert K., znany jako Siemion Skrzypiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. Miesiąc po tragedii są wyniki kontroli po śmierci dwulatka w podwarszawskich Ząbkach. Przypomnę, chłopiec utopił się w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Dwie opiekunki usłyszały zarzuty nieumyślnego doprowadzenia do śmierci dziecka. Więcej o tym Michał Rawa.
11: Kontrola wykazała uchybienia w placówce. W tym klubie dziecięcym pracowały 3 opiekunki i 2 pomocy opiekunek. Dwie z tych kobiet pracowały jednak bez formalnego zatrudnienia. Właściciel wyjaśnił, że trwało załatwianie formalności. Kontrola wykazała też, że do tego klubu zapisanych było 25 dzieci, czyli o jedno więcej niż pozwalały przepisy. Nadal jednak nie jest jasne, w jaki sposób, mimo właściwych zabezpieczeń, dwulatek opuścił bezpieczną część klubu i dotarł do oczka wodnego.
9: Pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE, wiceszefową MON-u. Funkcję wiceminister w resorcie obrony otrzymała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak sama podkreśliła, w najbliższych miesiącach skupi się na dalszej rozbudowie i transformacji sił zbrojnych.
12: Żebyśmy budowali taką odporność państwa, żeby prawdziwe zagrożenie nigdy nie przyszło.
9: A wspomniany nowoczesny wojskowy sprzęt od dzisiaj do zobaczenia w Warszawie. Ruszają właśnie warszawskie targi obronne. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla branży, drugi już dla wszystkich zainteresowanych.
13: Zachęcamy bardzo gorąco rodziny, także z dziećmi, bo atrakcji będzie naprawdę moc. Zaczynając od wystawy uzbrojenia Wojska Polskiego, będzie Abrams, będzie Rosomak, także wystawy sprzętu, pojazdów, straży pożarnej, policji, służby ochrony państwa.
9: Mówiła szefowa portalu obronnego Maria Olecha Lisiecka. Warszawskie targi obronne dzisiaj i jutro w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.
6: SK2 News, Konin.
14: Jan Grzelaczyk, uwaga kierowcy. W Modle Królewskiej na 25 doszło do wypadku z udziałem motocykla i samochodu osobowego. Droga w tym miejscu jest zablokowana w obu kierunkach. Warto omijać to miejsce i skorzystać z objazdów. Zakup koparki Dolores przez Urząd Marszałkowski coraz bliżej. W przyszłym tygodniu podczas sesji kleczewcy radni zdecydują w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dla działki, na której stoi koparka. Na nowy miejscowy plan czeka Urząd Marszałkowski, który chce wykupić Dolores od zepaku za ponad ponad 3 200 000 zł.
0: Prawie 3 minuty po 10 na zegarach, tutaj Radio SK 2. W tej godzinie powiem Wam, jak mała rzecz przerodziła się w wielką akcję ratunkową prowadzoną przez NASA. Muzycznie na początek śmieszno-smutni panowie z Happy Set. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: rodziną najlepiej na zdjęciach się wychodzi, ale ludzie mówią tak chyba tylko dlatego, bo pewnie nie nagrywali rodzinnych piosenek, a te wychodzą bardzo fajnie, co udowodnili właśnie Cugowscy. Bracia za nami w Radiu SK2. To ja teraz o tej zagwozdce amerykańskiej agencji kosmicznej opowiem. Jest afera, bo ich teleskop zaczyna spadać z orbity na Ziemię. Uratować go ma specjalny robocik, taki mniej więcej wielkości lodówki, który dosłownie złapie tego spadającego biedaka swoimi robotycznymi ramionami i odciągnie w bezpieczne miejsce. Widzicie, jakie cuda techniki dzieją się nad naszymi głowami? No w sumie szkoda, że strona internetowa naszego polskiego ZUS-u nie spada nam na orbitę. Jej też przydałby się taki zaawansowany technicznie ratunek.
1: SK2.
0: Panowie z Lady Punk wiedzą, o co chodzi. Każda wizyta na stronie ZUS-u sprawia, że z tego, co na niej widzę, to

0: To mafia w Radio SK2, ale u nas bez żadnych wymuszeń, bez rozbojów udało się wyłonić czworo zawodników do jedenastki marzeń finału SK2 Karniaki Cup na PGE Narodowym. I teraz tak, umawiamy się, że ja premierowo po znajomości i tylko między nami puszczę wam zagadkę Sławka Peszki, która będzie do rozwiązania w poniedziałek, więc jeśli teraz mnie słuchacie, to będziecie mieli cały weekend na rozmyślenia, co też powiedział Sławek Peszko.
1: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to.
0: No właśnie, kolejna szansa na zasilenie składu jedenastki marzeń na SK2 Karniaki Cup w poniedziałek po siódmej.
2: SK2
3: autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
4: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krönung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99.

0: lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do -50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy. Olala, 3 litry, 12,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: I po reklamie.

0: No ciekawe, czy na swoim stadionowym koncercie we Wrocławiu w przyszłym tygodniu ten utwór uda się wykonać w komplecie. W Sanach i Kasia Kowalska. Kiedy umrę, kochanie, gramy wam w Radiu SK2. Ja to w ogóle jestem wielką fanką takich gościnnych wizyt, jak artyści odwiedzają się na koncertach, razem śpiewają. No to tak jakbym miała koncert dwa w jednym. To się po prostu opłaca.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się odmalować salon.
15: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
14: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
15: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
18: W Koninie dzisiaj czeka nas naprawdę przyjemny dzień. Chociaż niebo będzie przeważnie pokryte chmurami, temperatura sięgnie 26 kresek, co powinno zadowolić miłośników ciepła. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie, a jakość powietrza będzie dobra. Po południu temperatura wzrośnie do 28 stopni, dlatego warto przygotować się na cieplejsze chwile. Zaraz w SC2 newsy, więc zostańcie z nami, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami.
17: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
19: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Nikt nie był przeciw. Sejm przyjął ustawę, która umożliwia powiązanie informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i numerem wykonywania zawodu. Ustawa przeszła przez rząd i Sejm w ekspresowym tempie. Powodem jest afera w warszawskim Szpitalu Południowym. O czym więcej z Sejmu nasz reporter Michał Rawa.
20: Jestem, dzień dobry. To rzadka sytuacja w Sejmie, gdy przeciw któremuś z projektów nie ma głosów przeciwnych. Tak było teraz, co nie oznacza, że cała sala obrad była za tymi przepisami.
21: Głosowało 430 posłów, za 253, przeciw nikt, wstrzymało się 177 osób.
20: Wstrzymali się wszyscy posłowie PiSu. Dzięki tym przepisom informacje przekazywane Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie będą zanonimizowane. Teraz resort zdrowia nie posiada pełnych informacji na temat zarobków danego lekarza. Prace nad ustawą przyspieszono po informacjach na temat byłego już lekarza warszawskiego Szpitala Południowego Dawida Kacprzyka.
19: Ciężki stan niemowlęcia, które, jak wszystko na to wskazuje, miało wypaść z wózka. Do incydentu doszło w poprzednim tygodniu w powiecie augustowskim. Z nieoficjalnych źródeł kilkumiesięczne niemowlę jest w śpiączce. Rokowania nie są dobre. Rodzice zostali zatrzymani, mówi Sebastian Piekarski z prokuratury w Augustowie.
22: Jest prowadzone postępowanie w tej sprawie. Bezpośrednio po zdarzeniu zostali zatrzymani rodzice. Dziecko znajduje się w szpitalu w stanie ciężkim.
19: trwa śledztwo w tej sprawie. Wśród gości m.in. szef MON-u i przedstawiciele branży zbrojeniowej, a do zobaczenia nowoczesny sprzęt. Ruszyła pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w pokazach i warsztatach z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa, ale też zobaczyć ciężki sprzęt wojskowy, m.in. czołg Abrams czy opancerzony pojazd Rosomak. Targi otworzyła nowa wiceminister obrony Magdalena Sopkowiak-Czarnecka.
0: Kiedy podejmowaliście decyzję o tym, żeby warszawskie targi obronne powstały, nie było pewności, jak to wyjdzie. Wyszło znakomicie. W związku z tym chcę teraz powiedzieć, że warszawskie targi obronne, pierwsza edycja, w tym momencie uważam za otwartą.
19: Na targi będziemy dziś jeszcze wracać.
1: SK2 News, Konin.
2: Jan Grzylaczyk, na zewnątrz prawie 30 stopni, a w aucie jeszcze więcej. Straż Miejska ostrzega.
23: Tu nie ma takiej sytuacji, że może być ktoś zostawiony w samochodzie.
2: Mówi komendant Sławomir Grzegorowski z Ostrzeszowa. Jeśli widzicie dziecko zamknięte w rozgrzanym samochodzie, reagujcie i dzwońcie pod 112. Już nie w workach, a tylko i wyłącznie w pojemnikach będzie można wystawiać odpady bio. Gmina Żgów wprowadza nowe zasady wywozu śmieci od 1 lipca. To oznacza, że bioodpady wystawione w workach czy luzem nie będą odbierane.
24: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2, a używając języka wakacyjnego, to można by powiedzieć, że jesteśmy takim portem, w którym cumują najlepsze polskie hity. Nowy Artur Rojek i klasyczny wehikuł czasu, oczywiście muzyczny. To przed nami 3 minuty po godzinie 11. Kasia Grodzka, piątkowy dzień dobry.

Dzika plaża latem, jak najbardziej, piękna przygoda. No tym zespół Rotary w Radiu SK2. A teraz będzie, słuchajcie, brawurowo, bo brawurową akcję przeprowadzili policjanci na krakowskim Prokocimiu. W nocy operator monitoringu miejskiego zauważył, że ktoś tam coś kombinuje przy śmietniku. Okazało się, że jakiś pan malował markerem po koszu na śmieci. Policjanci szybko złapali sprawcę, który tak na marginesie zdążył napisać na tym koszu, cytuję, kocham Proko. No, teraz artysta zapłaci słony mandat. Ja to mam tylko nadzieję, że podzieli się z tą Proko, której wyznał miłość na śmietniku. SK

Czasu. Nie od dziś wiadomo, że czasem w branży muzycznej artyści trafiają na ludzi małej wiary, którzy z miejsca mówią im, że ich piosenka sukcesu nie odniesie i w ogóle to jest nic niezwykłego. I bywa, że czasem nawet nie wiedzą, w jak wielkim błędzie byli. Tak było w przypadku wielkiego hitu Grażyny Łobaszewskiej, która w 1980 roku usłyszała w studiu nagraniowym, że jej piosenka w ogóle nie ma szans na sukces. A jednak gramy ją dziś, 46 lat później, w Radiu SK2. Czas nas uczy, pogody przed nami.

0: czy w objęciach od Artura Rojka ma szansę wskoczyć z propozycji do głównego notowania gorącej polskiej dwudziestki? Oczywiście, że tak, ale to zależy od waszych głosów. SK2.pl, zakładka z serduszkiem. Głosujecie w gorącej polskiej dwudziestce. Jest jeszcze trochę czasu, żeby podbić ulubione kawałki, bo kolejne notowanie startuje dziś po godzinie 18.
1: SK2. Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.

0: Ryszard Rynkowski. Szczęśliwej drogi, już czas. Tak Wam gramy w Radiu SK2. No właśnie, pewnie sporo z Was dzisiaj wzięło do pracy walizki, żeby później czmychnąć sobie gdzieś na weekend szybko, wykorzystać ten napływ ciepła. Też tak mam oczywiście i też mam nadzieję, że pod tym napływem ciepła nie ugną się tory czy silniki pociągów, które mają nas dowieźć do celu. Naprawdę chcę wierzyć, że skrót PKP oznacza pokonam każdą przeszkodę.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99.

0: kurczaka. Kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
7: W Koninie po południu czeka nas prawdziwie ciepły dzień. Słońce będzie się przebijać przez chmury, a termometry pokażą aż 27 kresek. Wieczorem temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni, więc będzie przyjemnie. Jutro w sobotę nadal słonecznie, choć więcej chmur na horyzoncie, a temperatura wzrośnie do 32 kresek. Niedziela przyniesie podobną aurę, z lekkim ochłodzeniem do 28 stopni. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
1: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
8: Minęła 12, Michał Przybyła, to są News ESK 2. Jeszcze dziś po południu sąd zajmie się prokuratorskim wnioskiem o areszt dla dwóch kobiet, które miały przez 15 lat izolować dwie osoby. Działo się to w jednej ze wsi w powiecie suwalskim. Mieszkaniec miejscowości, gdzie doszło do tragedii, przyznaje naszemu reporterowi, że o urodzinach dzieci słyszał, ale nigdy ich nie widział.
9: Bramy pozamykane, tam nikt nie mógł dojść, dwa płoty podobne zagrożone.
10: A pan widział kiedykolwiek?
9: Nie widział, tylko słyszał, że tak, parkiem.
8: Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobami nieporadnymi. Po sztabie kryzysowym nowe informacje w sprawie groźnego incydentu w Krakowie. Dzik był spłoszony przez psa, a dziecko nie ucierpiało poważnie, zostało już wypisane ze szpitala, mówi Paweł Jastrząb z krakowskiej policji. Wczoraj na jednym z osiedli na Klinach zwierzę przewróciło wózek z rocznym maluchem.
11: Na drodze była kobieta młoda, która spacerowała też również z pieskiem i z dzieckiem i te zwierzęta, które uciekały, jedno z nich uderzyło wózek, wywracając go. Dziecko zostało przewiezione do krakowskiego szpitala. Po kilku godzinach zostało wypisane wraz z mamą do domu z informacji, które miałem wstępnie, otarcie naskórka w okolicach głowy.
8: Dodaje Paweł Jastrząb. Urząd Miasta zwołał dziś posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików w mieście. Zwiększy się między innymi liczba odłowni z 3 do 6, mówi sekretarz miasta.
12: Są w tej chwili prowadzone już badania w zakresie stosowania takich nakładek na kosze ze śmieciami. Straż Miejska zakupiła takie urządzenie do odstraszania dzików.
8: Urzędnicy szacują, że populacja dzików w Krakowie to nawet 2000 osobników. Na miejscu szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i przedstawiciele branży zbrojeniowej. W halach Expo na Woli ruszyła pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Podczas dwudniowego wydarzenia zostaną zaprezentowane najnowsze systemy wykorzystywane przez służby mundurowe i wojsko. Na miejscu jest nasz dziennikarz Mateusz Chłystun, co dokładnie znalazło się w programie imprezy.
13: Oprócz wspomnianych wystaw to także liczne panele dyskusyjne dotyczące przygotowania na rozmaite kryzysy, wyposażenia służb czy nawet dotyczące obrony każdego z nas przed dezinformacją. To też dyskusję o inwestycjach w bezpieczeństwo w czasie otwarcia targów wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka deklarowała kolejne zakupy w ramach programu SAFE. Jutro w ramach warszawskich targów obronnych zaplanowano dzień otwarty dla publiczności. Z hal Expo przy Prądzyńskiego Mateusz Chłystun.
8: Dziękujemy.
10: SK2 News, Konin.
14: Jan Grzylaczyk. Po 84 latach mieszkanki Konina odnalazły swojego dziadka. Szczątki Kazimierza Budnego wykopano 2 lata temu w Turach.
15: Była to dla nas taka radość, bo już straciliśmy nadzieję, że dziadek zostanie odnaleziony.
14: Mówiła Barbara Struszczyk, wnuczka Kazimierza Budnego. 8 lipca w Koninie odbędzie się pogrzeb. Do 30 czerwca strażacy zawodowi i ochotnicy mogą zgłaszać swój udział w drugich Mistrzostwach Polski Firefighter Combat Challenge Poland. We wrześniu wydarzenie odbędzie się w Licheniu Starym.
16: Weekend coraz bliżej już na wyciągnięcie ręki. Tutaj Radio SK2. Mam dla Was 10 najlepszych polskich hitów, nieprzerywanych reklamami, to ważne. Usłyszymy m.in. naszą polską diwę, Gosię Andrzejewicz. Na pewno słuchają nas jej fani. Będzie też klasyczna budka suflera. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 12.
17: 10 hitów.
18: 10 najlepszych polskich hitów.

0: To był dopiero hicior we wczesnych latach 2000. Pozwól żyć i Gosia Andrzejewicz. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK A2. Za to życie po wkrętce wydaje się być ciekawsze, bo już nic człowieka nie zaskoczy po zetknięciu z Kamilem Noselem oczywiście.
1: Nosel wkręca.
2: Słucham.
3: Dzień dobry, biuro podróży po tej stronie rozgrzeszonej. Wana, czy ja mam przyjemność z panią Weroniką z wylotu na Turcję 10. To pani?
2: Tak.
3: Proszę mi powiedzieć, bo musimy do hotelu napisać informację. Tam leżaków na basen. Ile państwo będziecie chcieli? Ponieważ cztery leżaki.
2: One są bezpłatne, tak?
3: Bezpłatne, proszę pani, ale basen dopiero jest czynny od 10 i między 8 a 10 te leżaki, proszę państwa, przynależą do was. Tak samo jak i na przykład szlafrok na saunę. I dlatego też muszę wiedzieć, proszę pani, czy państwo odbierzecie i jak będziecie się przemieszczać z tym, bo też muszę wiedzieć, czy będzie miejsce, jak wy pójdziecie na śniadanie, czy te leżaki będą gdzieś odstawiać, czy razem z tymi leżakami idziecie. Muszę to wiedzieć.
2: Ale to chodzi tylko w pierwszy dzień, czy ogólnie?
3: Ogólnie, bo oni chcą uniknąć, jak z samego rana otwierają basen, żeby od razu tam nie rozstawiać, proszę pani, swoich leżaków. Dlatego z leżakami trzeba będzie, proszę pani, się przemieszczać.
2: I co, ja będę z tymi leżakami cały czas musiała chodzić?
3: No tak, proszę pani, bo tutaj nie ma jeszcze jakby miejsc zagospodarowanych na to, żeby te leżaki podstawiać.
2: No ja nie wiem, no bo pierwszy raz się z takim czymś spotkałam. Zawsze było tak, że szłam, brałam ręcznik, kładłam sobie.
3: No i tego chcą uniknąć. Tego już chcą uniknąć,
2: no właśnie,
3: bo
2: ja
3: później
2: wiem,
3: miejsca nie ma.
2: Jestem zdziwiona takiej sytuacji.
3: A może zrobić tak, że proszę pani gdzieś sobie znajdzie miejsce i jakaś jedna osoba z was będzie pilnowała tych leżaków.
2: No to nie po to jadę na urlop z rodziną, żeby jedna osoba zostawała, reszta szła na posiłek.
3: No to jest rozwiązanie, proszę pani, żeby tam tłoku nie było też.
2: Nie płacę małe pieniądze za wakacje, żeby chodzić z leżakami w dzisiejszych czasach. Nie lecę z ręcznikami, bo hotel mi daje, a tutaj takie coś, no to troszeczkę nie tak.
3: Proszę pani, to może Paweł by coś zaradził?
4: Halo, kochanie, zostałaś kręcona z Radiem SK.
2: Nie wierzę, pierwszy raz takie coś mnie spotkało. Nosel wkręca.

0: Gdy natura atakuje człowieka. Taki byłby tytuł tej piosenki od elektrycznych gitar. Gdybym lubiła karmić was clickbaitami, to po prostu człowiek z liściem na głowie w Radiu SK2. To ja teraz o rzeczach przyjemnych, bo dla mnie zakupy na przykład są przyjemne. Na shopping wybrało się nasze PKP Intercity. Jest szansa, że trafi się naprawdę fajna promocja, bo planujemy my kupić 96 używanych wagonów kolejowych od niemieckiego Deutsche Bahn i Deutsche Bahn zapewnia, że one są w super stanie i bardzo zadbane, bardzo ładne. Ciekawe, czy Niemcy mówią tak tylko dlatego, bo chcą się ich pozbyć, czy może faktycznie już żałują i ktoś tam zapłacze u nich przy tej sprzedaży.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty?

0: Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99.

0: Za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
2: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele Ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
5: I po reklamie.

0: skoro Grzegorz Chyży i TAP wpadają do nas na chwilę w Radiu SK 2 tuż przed godziną 13, to ja też wpadnę i powiem Wam, że po godzinie 13 czeka nas mała wycieczka w kierunku Sardynii i oczywiście nie zabraknie też najlepszych polskich hitów. Warto zostać z Radiem SK 2 o godzinie 13, punktualnie newsy.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
8: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
12: W Koninie popołudnie zapowiada się pod chmurką, ale nie martwcie się, bo temperatura będzie naprawdę przyjemna. Termometry pokażą 27 kresek, więc ciepło jak na czerwiec. Wiatr nie będzie dokuczał, bo powieje delikatnie z prędkością około 5 km na godzinę. Ciśnienie stabilne, a jakość powietrza w normie, dlatego oddychać można pełną piersią. Od jutra spodziewajcie się prawdziwych upałów, więc przygotujcie się na gorące dni. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
7: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
13: Minęła 13, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Jeszcze dziś powołanie nowej Rady Nadzorczej Warszawskiego Szpitala Południowego. Nie będzie w niej żadnych polityków, zapowiedział właśnie prezydent stolicy. Ma to dotyczyć też innych miejskich spółek medycznych.
14: Moja reakcja była szybka i konkretna. Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach natychmiast zleciłem audyt w Szpitalu Południowym i wszystkich miejskich SOR-ach. Nie bronimy ludzi ani stanowisk, bronimy standardów. Tam, gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, są konsekwencje.
13: Prezydent Warszawy zaznaczył, że nigdy nie korzystał z VIP-owskiej ścieżki w Szpitalu Południowym.
14: Sprawa Dawida Kasprzyka przypomina mi trochę historię Nikodema Dyzmy. Człowieka, który swoją karierę oparł na oszustwie i na sprycie. Mamy oczywiście sygnały, które weryfikujemy, że Dawid Kasprzyk miał się powoływać na swoje wpływy, pozycje lub kontakty. W publicznym szpitalu nie może być tak, że czyjakolwiek pozycja polityczna daje mu jakąś większą swobodę działania albo osłabia nadzór.
13: Przypomnijmy, wczoraj odwołano cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego. Według doniesień medialnych lekarz i były już członek KO Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w tej placówce zarobił w ubiegłym roku 1 600 000 złotych. To spełnienie marzeń pokoleń i efekt intensywnych działań. Tak szef MONU komentuje przełom w sprawie stałej bazy sił amerykańskich w Polsce. Pentagon jest otwarty na ofertę Warszawy, a ostateczna decyzja uzależniona będzie od szczegółów takiego porozumienia.
1: To nie wynika tylko i wyłącznie z deklaracji, woli, ale to wynika z czynów, które Polska robi. 5% wydatków na zbrojenia, 200 miliardów w tegorocznym budżecie, europejski program zbrojeń, czyli program SAFE, Polska największym beneficjentem, eksporterem sprzętu zbrojeniowego, co jest naszą wielką ambicją.
13: Zaznacza Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MONU. Mówił o tym na otwarciu warszawskich targów obronnych. Paliwa potanieją. Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny na weekend i poniedziałek. Litr 95 ma kosztować o 6 groszy mniej niż dzisiaj, czyli nie więcej niż 5,94 zł. Diesel potanieje 8 groszy, od jutra maksymalnie zapłacimy za niego 6,12. Do paliwa ponownie doliczana jest już pełna akcyza, wciąż obowiązują jednak niższe stawki VAT.
11: SK2 News, Konin.
15: Jan Grzylaczyk. Klub 200 to nowy program wsparcia dla górnika Konin. Dzięki temu do klubowej kasy mogłoby trafić nawet 240 tysięcy złotych rocznie. Osoby, które dołączają, mogą liczyć na pakiet korzyści i zniżek. Z Dni Konina bezpiecznie wrócicie autobusem. Już dzisiaj i jutro od 18 do 1 w nocy autobusy linii 50, 51, 54, 58 oraz 100 jedące z ulicy Szarych Szeregów będą zatrzymywać się na przystanku Wałta Rejwy.
0: Tak jak słyszeliśmy w newsach, paliwo tańsze i z taką dobrą informacją aż przyjemniej pojechać na weekend. Co się zaoszczędzi na benzynie, to można na przyjemności sobie wydać. Tutaj Radio SK2, przed nami dziesiątka polskich hitów bez reklam. Będzie też muzyczny wehikuł czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 13.
16: Bez reklam, jeden po drugim.
11: Teraz gramy.

0: Formacja Nieżywych Schabów przypomina nam, co czeka nas w niedzielę. Lato nadchodzi już oficjalnie w kalendarzu. O tym, że fajnie spędza się wakacje w Polsce, to wiemy wszyscy jak najbardziej, ale za to mam historię, która może nieco przestrzec was przed wakacjami na włoskiej Sardynii. W jednym z tamtejszych miasteczek burmistrz wydał taki oficjalny zakaz chorowania i nakazał samoleczenie. Wszystko dlatego, no bo brakuje tam lekarzy. Takie zakazy to naprawdę fatalny pomysł, moim zdaniem. No i mówię to też w imieniu alergików. Wyobrażacie sobie ten mandat za kichnięcie na rynku, kiedy lipa pyli? No właśnie, lipa totalna.
1: Esko.

0: Polska 2 Konin.
1: To znowu ty rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

Jak powszechnie wiadomo, w muzyce często dochodzi do zderzenia wszechświatów. Zwykle dzieje się to na muzycznych festiwalach. Utwór, który zaraz usłyszycie w wehikule czasu, zderzył się na festiwalu w Opolu w 1983 roku z wielkim hitem zespołu Lombard, czyli Szklaną pogodą. A to dlatego, że w konkursie premier nie przyznano pierwszego miejsca, dlatego na miejscu drugim, oprócz Lombardu, znalazł się on, Andrzej Rybiński. Nie liczę godzin i lat, gramy wam w Radiu SK2.

0: życiem to jest taka fajna sprawa, że można to robić w zasadzie wszędzie. I Bledka o tym doskonale wie. Tańczy, gramy wam w Radiu SK2, a co byście powiedzieli na taniec w pięciogwiazdkowym hotelu? W ramach zabawy Polska jest najfajniejsza. Wychwalicie nam się swoją wiedzą o Polsce, którą my później sprawdzamy w quizie. No właśnie, a my wysyłamy was później w luksusy z najpiękniejszych zakątków Polski do najpiękniejszych zakątków Polski nawet. Na przykład do Sopotu, Mikołajek czy Arłamowa, a to jest tylko kilka pozycji z tej całej listy świetnych, luksusowych hoteli, które wam zapewniamy. Zaopatrujemy was też w wakacyjny zestaw kosmetyków. Zgłoszenia na sk2.pl w zakładce Wygraj. Przypominam, Polska jest najfajniejsza. Tego szukajcie na naszej stronie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
6: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
8: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marche zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn-dospryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów 13,99, a Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie dwóch.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
16: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: I po reklamie.

0: A takie to gorące wyznanie miłości. Tea Love i I Love You gramy wam na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 14. Z tego co wiem, Kamil Kowalski również pała wielką miłością do polskiej muzyki. Nie zabraknie najlepszych polskich hitów po godzinie 14, a przed nami newsy.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale. Kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: O nie! Gdzie moja kasa?
14: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
16: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
17: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Castorama. Teoria
20: i praktyka.
19: W teorii przydałoby się odmalować salon.
20: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
19: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
20: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Wiadomo, że niskie ceny są co

0: Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: W Koninie po południu będzie naprawdę ciepło, bo termometry wskażą aż 27 kresek. Niestety ciemne chmury zawisną nad miastem, ale na szczęście ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza w normie. Już od jutra spodziewajcie się upałów, nawet do 33 stopni. W weekend ciemne chmury nadal będą obecne, z temperaturą maksymalną do 32 kresek w sobotę i 28 w niedzielę. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Minęła 14, Michał Przybyła, to są News SK 2. Jest areszt dla kobiet podejrzanych o izolowanie i głodzenie bliźniaków przez 16 lat. Matka i siostra tego rodzeństwa idą za kraty na razie na 2 miesiące. Do dramatu obecnie 47-letnich bliźniaków doszło w jednej z wsi pod Suwałkami. Rodzeństwo, jak słyszymy od śledczych, było zaniedbywane i głodzone.
5: Ich organizmy są, no, można powiedzieć, nawet wyniszczone, niedożywienie bardzo mocne, co się odbija również na wynikach morfologicznych. A poza tym jeszcze taki deficyt psychiczny, który dopiero rozpoznajemy zarówno co do skali, jak i przyczyn genezy.
4: Informuje Wojciech Piktel z prokuratury okręgowej w Suwałkach. Rodzeństwo nadal przebywa w szpitalu. Jedna z zatrzymanych kobiet to ceniona dyrektorka szkoły. Podejrzanym grozi 8 lat więzienia. Zuchwały napad na kantor w centrum Łodzi. Policja poszukuje sprawcy. Ciemnoskóry mężczyzna steroryzował pracownicę punktu przy Piotrkowskiej i zrabował około 200 tysięcy złotych w różnych walutach.
6: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
4: Relacjonuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Mundurowi zabezpieczyli przedmiot, który posłużył mężczyźnie do napadu. Sprawdzają teraz, czy rzeczywiście jest to broń palna. Już nie tylko bakterie coli, ale i enterokoki. Mieszkańcy świętokrzyskich Starachowic, Wąchocka i Brodów od wtorku mierzą się z zanieczyszczonym wodociągiem. Woda nie nadaje się nie tylko do picia, ale też do mycia zębów, czy...
7: Tak samo jest jeszcze i z kąpielą, z myciem naczyń, jak również to zgodnie z komunikatem, że ona się nie nadaje, generalnie nie nadaje się do takich celów.
4: Mówi dyrektorka sanepidu w Starachowicach. Wodociągi cały czas chlorują instalacje, ale końca problemu nie widać.
8: Niestety ten weekend będziemy musieli jeszcze się liczyć z tym, że te ograniczenia będą.
4: Mówi prezes wodociągów. Do zanieczyszczenia doszło w trakcie prac na głównej magistrali zasilającej miasto.
1: SK2 News, Konin.
9: Jan Grzelaczyk. Stulecie dzielnicowych to okazja do pokazania tych policjantów. Przykładem są syn i ojciec Dawid i Błażej Borowiec.
10: Wzajemnie się uzupełniamy w swojej pracy.
11: Podejście z empatią, z uśmiechem na twarz do mieszkańców. Jak oni są zadowoleni, to i my jesteśmy zadowoleni.
9: Pan Błażej jest dzielnicowym z najdłuższym stażem w konińskiej komendzie. Jako policjant pracuje ponad 38 lat. 46 wniosków na projekty KBO przeszło pozytywnie weryfikację. Mieszkańcy Konina będą głosować od 7 do 20 września.
12: Jeżeli szef jeszcze coś od was chce, to ja przypominam, już prawie 3 minuty po godzinie 14. Myślami? Możecie być 200 km od roboty, odpalamy 2 dni luzu i coś jeszcze w SC2.
13: 10 hitów.
14: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim. Jeden po drugim.
12: Kowalski, witajcie.

0: Tak właśnie piłka śpiewa piłkarzowi, jak Kaśka Kowalska, prowadź mnie. Niech cały świat mi raz zazdrości w SC2. Też mogą wam zazdrościć sąsiedzi. I to tego, że pojedziecie z Eską 2 na nasz polski mundial. Tak jest. Jesteśmy w trakcie montowania drużyny piłkarskiej Eski 2, która zagra na Stadionie Narodowym, ale nie mecz, bo plan jest taki, że jedziemy na Narodowy, tam w loży VIP oglądamy mundialowy meczyk, a potem strzelamy karniaki. O. I to nie sami, ze Sławkiem Peszko i razem z Emilią Pauliną, Kamilem i Januszem, bo oni już dołączyli do naszej drużyny Eski 2 i czekają na ciebie. Eska Karniaki Cup, SK.pl. Tutaj piszcie, dlaczego tak wam zależy, aby do nas dołączyć. A jak w poniedziałek zadzwonimy do ciebie z powołaniem, musisz odgadnąć jedną rzecz. Ukryte za gwizdkiem brakujące słowo naszego trenera Sławka Peszki. Zagadkę zdradzę wam już dzisiaj, żebyście przez weekend mieli trochę więcej czasu, aby ją zgadnąć. Uwaga!
1: Jeżeli po północy ktoś mówi, mam plan, to zwykle nie kończy się to...
0: O! I jak zgadniecie zagwizdane słowo, wskakujecie do finału naszej zabawy.
2: SK Karniaki Cup.
3: Strzelaj i wygrywaj w SK2.
0: I zapomniałem powiedzieć najważniejszego. Każdy z drużyny dostaje 1000 złotych kieszonkowego. Można zabrać ze sobą towarzyszącą osobę. Dajemy nocleg w hotelu. I najważniejsze, zwycięzca karniaków dostanie 10 000 złotych. SK2.pl, SK Karniaki Cup.
4: U Maksyma w Gdyni.
0: Tam też cię nie może zabraknąć.

0: ONA i Agnieszka Chylińska. Koła czasu, gorące koło słońca będzie we Włoszech w te wakacje. Tutaj wpiszą portale internetowe, że kto będzie jechał do Włoch, niech uważa, bo będzie aż 40 stopni Celsjusza i nazywają to kopułą gorąca. No przy 40 stopniach to może się zrobić gorąco pod kopułą, nawet się i zagotuje.
1: Autopromocja.
2: Kiełbasa?
1: Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
4: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99. A masło ekstra z mlecznej drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
17: I po reklamie.

0: Marius Manx i koty bez ogona. Ja takiego widziałem z ogonkiem. Dzisiaj cały był czarny, więc go tak obeszedłem i proszę bardzo, jakie szczęście. Już weekend zaczynamy za chwilę, godzina 15 i też najważniejsze newsy w S2.
1: Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: W Koninie w drugiej części dnia zapowiada się naprawdę ciepło, bo termometry pokażą aż 27 kresek. Niebo zdominują ciemne chmury, ale nie przewidujemy opadów, więc parasole mogą zostać w domu. Wiatr będzie łagodny, dlatego nie powinien przeszkadzać w codziennych sprawach. Jakość powietrza pozostanie w normie, więc oddychać będziemy pełną piersią. Co dalej? Od jutra czekają nas upały z temperaturą sięgającą nawet 33 stopni. Niebo nadal zachmurzone, ale bez deszczu. Zaraz wesce dwa newsy.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Minęła 15, Michał Przybyła, to są newsy S2. Uwaga kierowcy! Potężne utrudnienia na trasie S7 z Warszawy do Krakowa. Pomiędzy Grójcem a Białobrzegami utkniecie w kilkunastokilometrowym korku. Powodem roboty drogowe i kolizje. Najlepiej zjechać już na 430 km trasy na węźle Broniszew. Powrót na S7 dopiero w kamieniu za Białobrzegami. Koniec z polityką w zarządach miejskich spółek medycznych, zapowiada prezydent Warszawy po aferze w szpitalu południowym, a lekarza Dawida Kacprzyka, który przez rok zarobił jako szef SOR-u w tej placówce ponad 1,5 miliona złotych, porównał do Nikodema Dyzmy. Na specjalnie zwołanej konferencji Rafał Trzaskowski zapowiedział, że jeszcze dziś powołana zostanie nowa rada nadzorcza szpitala. Zasiądą w niej miejscy urzędnicy i specjaliści, a w warszawskim ratuszu był nasz reporter Michał Rawa.
16: Tak jest, dzień dobry. Rafał Trzaskowski podkreślił, że na razie nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności politycznej i nie ma dymisji w ratuszu. Odwołany został jedynie zarząd szpitala.
17: I żeby było jasne, tam gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, są konsekwencje. Jeżeli to będzie konieczne, będą kolejne konsekwencje.
16: Mówił Trzaskowski, audyty trwają nie tylko na SOR-ze szpitala południowego.
17: Moja reakcja była szybka i konkretna. Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach, natychmiast zleciłem audyt w szpitalu południowym i wszystkich miejskich SOR-ach.
16: Prezydent Warszawy odmówił podania nazwisk polityków, którzy leczyli się w szpitalu południowym. Przekazał, że sam był jego pacjentem, ale zanim Kacprzyk został koordynatorem SOR-u.
15: Michale, dziękujemy. Poważny incydent na lotnisku w Lesznie. W trakcie treningów przed pokazami lotniczymi Antilotum Airshow doszło do groźnej sytuacji na pasie startowym. Pokazowy samolot Bronco wylądował bez wysuniętego podwozia.
18: Na pokładzie statku znajdował się wyłącznie pilot narodowości francuskiej, który
1: na szczęście nie doznał żadnych poważnych obrażeń, trwają jego badania lekarskie.
15: Relacjonuje Monika Rzymełka z Policji w Lesznie. Uszkodzona została maszyna i fragment pasa startowego. Jest on tymczasowo wyłączony z użytkowania, co powoduje zmiany w programie pokazów. Starty niektórych samolotów musiały zostać odwołane. Pokazy dynamiczne rozpoczną się prawdopodobnie po 16.
12: SK2 News, Konin.
18: Jan Grzelaczek, park edukacyjny z tężniami, trampolinami, plac do koncertów czy festynów. To wszystko powstanie na Kleczewskiej Malcie. Gmina wyda na to około 22 miliony, z czego 80% to unijne dofinansowanie. Przebudowa Malty ma zakończyć się w maju przyszłego roku. Klub 200 to nowy program wsparcia dla górnika Konin. Ma on pomóc w rozwijaniu skrzydeł przez konińskich piłkarzy. Jeśli projekt spotka się z dużym zainteresowaniem, może stać się jednym z najciekawszych przykładów w regionie.
19: Cokolwiek teraz robicie, czy pracujecie, czy odpoczywacie, czy jedziecie, kibicuję wam, aby wszystko się udało w ten weekend tak jak trzeba. W kalendarzu też Dzień Kibica Wisły Kraków. Obchodzone jest takie święto 19 czerwca na rozpoczęcie weekendu. Takie święto na rozpoczęcie weekendu to jak wygrać Ligę Mistrzów.

0: Brzmi jak nazwa malewki babuni. Malinowy król i Urszula Wesce 2, a król strzelców. Kapitan naszej drużyny, czytam w świecie internecie, Robert Lewandowski, pochwalił się zdjęciami właśnie w sieci z Gdyni, do której to wpłynął swoim nowiutkim jachtem wypasionym. No, czuć pieniądz, 33 miliony złotych dał za to cacko. O, tak to jest, jak człowiek za bardzo interpretuje słowo kapitan.
1: SK2.
0: Ale na statek cała drużyna wejdzie i można odpłynąć.
2: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: W najlepszych polskich hitach jak najbardziej się kochają. Formacja Nieżywych Schabów, coś idealnego na rozpoczynający się weekend, czyli żeby coś wrzucić na grilla. Wrzucamy najważniejsze newsy. Ma dla was je Michał Przybyła w ST2. Zbliża się 15.30.
1: 4 tony nielegalnego tytoniu na prywatnej posesji w gminie Pokój w województwie opolskim. Towar przyjęli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Jego właściciel usłyszał zarzut tzw. paserstwa akcyzowego.
2: Gdyby nielegalny towar trafił do obrotu, straty Skarbu Państwa wyniosłyby 6 milionów 709 tysięcy złotych.
1: Mówiła Agnieszka Jóźwin-Dalecka z Administracji Skarbowej w Opolu. Sprawa jest rozwojowa, więc zatrzymanych może być więcej. Za chwilę koniec roku szkolnego. Najlepsi uczniowie za swoje wyniki w nauce zostają wyróżnieni świadectwami z czerwonym paskiem. Pojawiają się jednak głosy, że niepotrzebnie dzieli to uczniów na gorszych i lepszych oraz jest źródłem stresu.
3: Uważam, że takie akcje typu, że wszystkie dzieci dostają nagrody, po prostu mogą demotywować tych najzdolniejszych.
1: Mówi dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczyk z Instytutu Psychologii KUL.

0: gramy dla was, póki na to czas. Najlepsze polskie hity w SC2, 15.38. Madzia napisała, że jedzie do stolicy. Słucha i pozdrawia. Madzia, uważaj, bo w ten weekend w stolicy, jak i w całej Polsce, ma być jak na patelni.
1: SK2.
0: Widzę, że już zaraz będziemy odsmażać. Jenny od Edyty Bartosiewicz i jeszcze Perfekt, niepokonani w tej godzinie w SC2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
6: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: I po reklamie.

0: Do różnych rzeczy dotrzeć można, tak jak po 5 dniach ciężkiej harówy dotarliśmy w końcu do weekendu, docieramy również do godziny 16, o której punktualnie za chwilę. Najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M. 30 sztuk. 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Popołudnie w Koninie zapowiada się pod chmurką, ale za to bardzo ciepłe. Termometry pokażą aż 27 kresek. Wiatr z kierunku wschodniego będzie delikatny, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Jakość powietrza pozostanie w normie, co na pewno ucieszy alergików. Co nas czeka później? Od jutra spodziewamy się prawdziwych upałów. Temperatura może sięgnąć 33 stopni, choć niebo nadal będzie zasnute chmurami. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Minęła 16, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Zatrzymany w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej ma dziś usłyszeć zarzuty. Mężczyzna, który miał zastrzelić Rosjanina, będzie przesłuchany w lubelskiej prokuraturze.
15: No i prawdopodobnie, właściwie na pewno będziemy wnioskować o tymczasowy areszt. I jeszcze raz przypomnę, jest to mężczyzna, który naszym zdaniem nie odpowiada za pomocnictwo, czy jakąś próbę, czy pomoc innym osobom w tym zamachu, ale za wykonanie, czyli dokonanie zabójstwa obywatela Rosji.
14: Mówi podinspektor Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Podejrzewanego zatrzymali kontrterroryści w hostelu w podwarszawskim Piastowie. Przypomnijmy, w poniedziałek sprawca zastrzelił na ulicy w Białej Podlaskiej Roberta K., znanego jako Simon Skierpiecki. Rosjanin był zagorzałym krytykiem Kremla. Zabójstwo wyglądało jak egzekucja. 1,5 miliona złotych na PR miejskich spółek. Łukasz Gibała zapowiada kontrolę radnych i czeka, aż władze Krakowa przedstawią, jakie efekty przyniosły spotkania.
16: Brakuje pieniędzy na szkoły, na transport publiczny, brakuje pieniędzy na remonty chodników, a tu nagle wydawane jest 1,5 miliona złotych nie wiadomo na co. Jakieś doradztwo, jakiś PR, jakiś marketing.
14: Miejskie spółki, takie jak Krakowski Holding Komunalny, zapowiedziały już dostarczenie wszystkich dokumentów związanych z zakupionymi konsultacjami. Radni Krakowa dla mieszkańców chcą wiedzieć wszystko o przebiegu tego procesu.
17: Nie dość, że poprosimy o umowy, czyli to, co jest najważniejsze, to dostaniemy całą procedurę, jak doszło do zawarcia umów oraz efekty pracy, jakie spółki, jakie jednostki miejskie otrzymały w ramach zawieranych umów.
14: Tłumaczy radny Michał Starobrat. O komentarz poprosiliśmy też władze Krakowa. Na razie czekamy na odpowiedź. Nie tylko wystawy sprzętu wojskowego, ale też dyskusje o bezpieczeństwie. To na warszawskich targach obronnych. Pierwsza edycja zgromadziła ponad 100 wystawców i gości specjalnych. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Jakie tematy poruszają na targach w panelach eksperci?
1: Sporo miejsca poświęcono w nich siłom powietrznym. Jeden z paneli dotyczył dziś śmigłowców dla służb i tego, jak powinna być wyposażona idealna maszyna wykorzystywana nie tylko przez wojsko, ale choćby przez ratowników. Wśród gości tego panelu był naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof.
11: To jest dobry czas na zakupy nowych platform, ponieważ to, co dzieje się na polu walki na wschodzie, dotyczy również ratownictwa.
1: Jutro w dniu otwartym dla publiczności przewidziano za to panel dotyczący dezinformacji. O tym, że to bardzo poważne dziś zagrożenie, mówił podczas otwarcia targów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: To jest broń masowego rażenia.
1: A pierwszy dzień targów zakończy dyskusja dotycząca gotowości naszego kraju na wszelkiego rodzaju kryzysy i zagrożenia.
14: Mateuszu, dziękujemy.
19: SK2 News, Konin.
20: Jan Grzylaczyk. Po 84 latach mieszkanki Konina odnalazły swojego dziadka. Szczątki Kazimierza Budnego wykopano 2 lata temu w Turach.
21: Była to dla nas taka radość, bo już straciliśmy nadzieję, że dziadek zostanie odnaleziony.
20: Mówiła Barbara Struszczyk, wnuczka Kazimierza Budnego. 8 lipca w Koninie odbędzie się pogrzeb. Do 30 czerwca strażacy zawodowi i ochotnicy mogą zgłaszać swój udział w drugich mistrzostwach Polski Firefighter Combat Challenge Poland. We wrześniu wydarzenie odbędzie się w Licheniu Starym.
22: Ja patrzę, a jutro ponad 30 stopni, w niedzielę troszeczkę mniej, ma być też burzowo i paliwko jutro ma być tańsze. Wyczytałem, dlatego poczekajcie z tankowaniem, dzisiaj jeszcze oszczędnie, a jutro, jak z nieba będzie lał się żar, my wlewamy pod korek.
19: Najlepsze polskie hity.
23: Polskie hity. Polskie hity.
19: SK2. SK2.
22: Ma nam Sylwia Grzeszczak, Wiktor Waligura i Ania Wyszkoni w tej godzinie, a na początek Myslowic, Sprzedawcy Marzeń. Pomyślcie, jakie teraz macie marzenie. W ten weekend coś czuję, że na pewno się spełni. Ze SK2 przy najlepszych polskich hitach? Nie ma innej opcji. Kowalski, witajcie. A Jarząbek za chwilę wpadnie.

0: Sylwia Grzeszczak, w brzuchu motyle, nie wiem czy je ma, Artur Jarząbek w swoim brzuchu, ale teraz jego naga prawda na upalne dni Westy 2.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Czosnek, niby zwykła przyprawa, a w praktyce mały, aromatyczny superbohater naszej kuchni, od wieków nazywany naturalnym antybiotykiem, dziś wciąż ma moc potwierdzaną przez naukę. W czosnku działa cała armia związków siarkowych, a najważniejsza z nich, halicyna, powstaje, gdy go zgnieciemy. To właśnie ona obniża ciśnienie, wspiera serce, walczy z bakteriami, wirusami, grzybami, a do tego potrafi nawet regulować poziom cukru i chronić przed nowotworami. Ale uwaga, żeby czosnek działał jak należy, nie można go od razu wrzucać na gorącą patelnię. Najlepiej dać mu kilka minut po rozgnieceniu, żeby wytworzył tę magiczną alicynę. No i nie przesadzajmy z ilością. 2 ząbki dziennie w zupełności wystarczą, żeby czuć się lepiej, bo czosnek naprawdę wzmacnia odporność, ale jednocześnie, no cóż, psuje relacje z innymi.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: Oczywiście, że będzie łatwiej w ten weekend. Kwiat jabłoni, rozkwitają w Estydwa dobra narodowe, czyli kulturalna, najlepsza polska muzyka na weekend, 16:30. Kulturalny Michał Przybyła i o piłce, jak to mówiłeś, że co?
1: Piłka nożna, spać nie można. Kolejne dobra kultury wracają do Polski. Chodzi m.in. o pierścień króla Zygmunta I Starego. Został skradziony przez Niemców w czasie II wojny światowej.
2: Mając Rotę czy Bogu Rodzice, teraz dokładamy na ziemiach polskich również Gaudę Mater Polonia. Dotychczasowy rękopis kielecki jest późniejszy, a ten jest rzeczywiście najstarszy.
1: Mówi dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie Tomasz Makowski. Odzyskane dobra będą prezentowane w Pałacu Krasińskich w Warszawie. Saszetkę wypełnioną gotówką znalazł po służbie policjant. Mundurowy natrafił na pieniądze w jednym z marketów budowlanych w Kostrzynie nad Odrą. Szczegóły zna Sebastian Górny.
3: Mundurowy w czasie wolnym był na zakupach, szukał odzieży roboczej do prac. Gdy poszedł do przymierzalni, znalazł saszetkę, a w niej 60 tysięcy złotych. Nie było jednak żadnych dokumentów, które pozwoliłyby namierzyć właściciela. Po wyjściu z przymierzalni policjant zauważył zdenerwowanego mężczyznę. Okazało się, że szukał cennej zguby. Gdy zobaczył, że saszetka jest, odetchnął z ulgą. By mieć pewność, że to właściciel pieniędzy, przejrzano monitoring sklepu.
1: Piłka nożna, spać nie można. Dziś kolejne mecze Mistrzostw Świata. O 21:00 USA zmierzy się z Australią, o północy Szkocja zagra z Maroko, a o 2:30 Brazylia z Haiti. O 5:00 nad ranem Turcja z Paragwajem.

0: Romantyczne, łapiące za serducho, najlepsze hity na weekend w ST2. Beata, ale nie z Albatrosa, z Lublina. Jej dwa smutki oraz serca. Smutny weekend czeka lekarza, wokół którego teraz kręci się afera Szpitala Południowego. Wszystkie żółte paski na portalach informacyjnych to piszą. Pan doktor w rok stworzył szpital dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Ojejku, no po prostu zależało mu, żeby leczyć chory system.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
9: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: I po reklamie.

0: Łatwo o taką kraksę, o której Bryska śpiewa, jak człowiek za kółkiem się rozkojarzy. W SC2 pełne skupienie przy najlepszych polskich hitach. My dopiero odpalamy silnik weekendu, a za chwilę 17 i najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20:25 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda. Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent.

0: znalazłam go w super cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
0: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Wieczorem w Koninie będzie naprawdę ciepło, bo termometry pokażą aż 27 kresek. Niebo pozostanie szare, więc słońca raczej nie zobaczymy. Wiatr będzie delikatny, dlatego nie musimy się martwić o silne podmuchy. Jakość powietrza pozostanie w normie, co jest dobrą wiadomością. Od jutra możemy spodziewać się prawdziwych upałów. Temperatura wzrośnie do 33 stopni. Szare niebo utrzyma się, a maksymalna temperatura wyniesie 31 kresek. Zaraz w SC2 Newsy.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Minęła 17, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Zatrzymany w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej ma dziś usłyszeć zarzuty. Właśnie teraz powinien zostać doprowadzony do lubelskiej prokuratury. Mężczyzna jest podejrzewany o zastrzelenie zagorzałego krytyka Kremla. Śledczy nie wykluczają zbrodni na tle politycznym. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
7: Z ustaleń służb wynika, że to właśnie zatrzymany mężczyzna pociągnął za spust. Policja przekazała, że sprawca najpewniej działał sam. Wszystko wyglądało jak egzekucja. Podejrzewany posługiwał się gruzińskim paszportem. Jego tożsamość miała zostać zweryfikowana. Został zatrzymany przez kontrterrorystów po 72 godzinach od wydarzeń w Białej Podlaskiej. Teraz czeka go spotkanie z prokuratorem.
8: Doprowadzimy mężczyznę do prokuratury w Lublinie. Tam usłyszy zarzut zabójstwa, a następnie odbędzie się posiedzenie aresztowe, ale tego należy się spodziewać dopiero jutro.
7: Mówi rzecznik lubelskiej policji Andrzej Fijołek. Za zabójstwo grozi dożywocie.
6: Michale, dziękujemy. Awaria kolejowa w Wielkopolsce. Wstrzymano ruch na fragmencie trasy łączącej Poznań i Berlin. To na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Wszystko przez obniżenie sieci trakcyjnej. Będzie gorąco i to bardzo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami i burzami dla 15 województw. W weekend temperatura miejscami może wzrosnąć nawet do 35 stopni. O szczegółach Dawid Olszewski.
9: Ostrzeżenia przed upałem objęły większość kraju. Najwyższy drugi stopień alertów obowiązuje głównie na zachodzie, w centrum i na południu Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą części północnych regionów. W większości kraju temperatura przekroczy 30 stopni.
10: Nie, no to 25 powinno tylko być, a nie 30.
11: Lepiej się schować do cienia.
9: Przed nadchodzącym upałem strażacy apelują o rozsądek. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do pożaru suchej trawy, a nawet lasu, przyznaje Bartosz Betlewski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu.
12: Przy takim upale wystarczy mała iskra, a jeszcze do tego jakby był wiaterek, to naprawdę mamy problem.
9: Służby apelują o ostrożność i rozsądek.
6: Podstawowa zasada to butelka wody, nakrycie głowy, unikanie przebywania w pełnym słońcu w najgorętszych godzinach dnia.
0: SK2 News, Konin.
13: Jan Grzylaczyk. Na zewnątrz prawie 30 stopni, a w aucie jeszcze więcej. Straż Miejska ostrzega.
14: Tu nie ma takiej sytuacji, że może być ktoś zostawiony w samochodzie.
13: Mówi komendant Sławomir Grzegorowski z Ostrzeszowa. Jeśli widzicie dziecko zamknięte w rozgrzanym samochodzie, reagujcie i dzwońcie pod 112. Już nie w workach, a tylko i wyłącznie w pojemnikach będzie można wystawiać odpady bio. Gmina Żgów wprowadza nowe zasady wywozu śmieci od 1 lipca. To oznacza, że bioodpady wystawione w workach czy luzem nie będą odbierane.
15: To już jest ostatni weekend wiosny. Naprawdę, jeszcze chwila i w przyszłym tygodniu oficjalnie wjeżdża lato. Chociaż patrząc za okno, to nie czeka na zaproszenie. Jutro będzie jak w tropikach. Pamiętajcie, by smarować się czymś tam z filtrem. Tak jak samach Ewa Farna, Wiki Gaborskają, w SC2 przefiltrowałem dla Was to, co najlepsze.

4,5 dekady na scenie, a oni wiecznie młodzi, polscy Rolling Stonesi, panowie z Lady Punk w SC2, wywołują deszcz, a ten jak się pojawi, to tylko da nam ochłodę. W weekend mają szaleć termometry, szaleją też naukowcy, bo sprawdzili, co sprawia, że szybciej się starzejemy. No ale tak się zanurzyłem w ten artykuł i znalazłem, że według nich palenie papierosów oraz nadmierna ekspozycja na słońce to sprawia, że wyglądamy starzej. Przy takich temperaturach, jak człowiek zaśnie na słońcu, to może się czuć jak spalony.

0: Piotr Rubik, brawa dla wszystkich, którzy rozpoczynają weekend, a i zabieram was.
1: SK2, wehikuły czasu.
0: Na przejażdżkę po rokach różnego rodzaju ważnych wydarzeniach, między innymi takie miało miejsce w 1985 i lądujemy na festiwalu w Sopocie. Przed sceną jest Krzysztof Krawczyk, który właśnie wrócił ze Stanów Zjednoczonych, ze swojej trasy, no i cały czas chodził, zastanawiał się, co tutaj zrobić, aby stworzyć przebój. I nagle na scenę wszedł szwedzki zespół, bardzo popularny wtedy, Harries, który zagrał numer Summer Party. Summer Party together, summer is forever. A Krzysztof, jak to usłyszał, rzucił do kolegów: zaśpiewałbym coś w tym stylu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No i dzień później była już muzyka, chwilę później tekst, a efekt znamy wszyscy i teraz słyszymy, tak powstał numer Za tobą pójdę jak na bal. Utwór, który pomógł Krzyśkowi na nowo podbić serca słuchaczy. W wehikule czasów SC2.

0: BRO, czyli Bro w ST2 na rozpoczęcie weekendu. Najlepsze polskie hiciory to jeszcze spiaseczna taka informacja, która mi wyskoczyła tutaj w świecie internecie. Kierowca BMW zdrzemnął się w aucie na środku ulicy i zbeształ policjantów, ponieważ go obudzili. No nie dziwię się. Faceta obudziły koguty, a nawet nie świtało.
1: SK2.
0: Kasa i piękniejsza już za chwilę w ST2.
1: Reklama.
2: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
3: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
4: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji.

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek jaki.

0: Najpiękniejsze, jak polskie hity, róże Europy w ST2, a bukiet najlepszych będę miał dla Was 20 hitów już za chwilę po godzinie 18, które to Wy wybraliście do gorącej polskiej 20, a punktualnie o 18 newsy w ST2.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
3: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
8: Minęła 18, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Uwaga kierowcy! Na S8 w pobliżu węzła Opacz doszło do wypadku. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Jest tam spory zator. Premier zapowiada kolejny krok po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Do sprawy odniósł się podczas konferencji w Brukseli.
9: Będę też zwracał się do prokuratora generalnego ze względu też na znaczenie społeczne tej sprawy, żeby nadzorował to i żeby możliwie szybko ta sprawa znalazła swoje wyjaśnienie.
8: To wszystko po doniesieniach o gigantycznych zarobkach lekarza, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej. Przypomnijmy, Dawid Kacprzyk miał w zeszłym roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Przed sądem stanął i przyznał się do zabójstwa. Ruszył proces Jarosława S., który w lipcu zeszłego roku brutalnie zabił byłą partnerkę w Poznaniu. Tragedia rozegrała się w mieszkaniu przy ulicy Nad Potokiem. W pokoju obok był 2-letni syn pary.
10: 11 lipca 2025 roku w Poznaniu, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia oraz ze szczególnym okrucieństwem, zadał nie mniej niż 49 uderzeń nożem.
8: Odczytywał akt oskarżenia prokurator Juliusz Łoś. Mężczyźnie grozi dożywocie.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
0: Gorąca, bo czeka nas gorący weekend. Temperatura rośnie, także na naszej liście. Kto spadł o 9 stopni w dół, u kogo temperatura podskoczyła, kto ma dla Was propozycje na ten weekend? Gorąca polska 20 SK2, 20 polskich hitów, jeden cel, dotrzeć na sam szczyt.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
0: Metzner z Gotham zaczyna. Od którego miejsca?
1: 20.

0: No ach, trochę jest źle, bo spadły dziewczyny z 14 miejsca, dziewczyny z LOR, ale wam... Nie no, chyba nie jest wszystko jedno i wszystko źle.
1: SK2.
0: Mam coś bardzo fajnego. Gorąca Polska 20 dla was ma propozycję idealna na powrót do domu. Jak tam jedziecie na weekend, zróbcie miejsce dla niej w głośnikach. Roxy Westy 2.

0: Polska 20. 18.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Bój się Boga, dziewczyno. No, takim tanecznym krokiem można wchodzić w weekend w gorącej polskiej dwudziestce, a przed nami 16 miejsce. To nie jest zwykła piosenka. Chłopak, który wykorzystał internet do pomagania, Łatwo Gang, nagrał ten numer wspólnie z Mają Gadowską, podopieczną fundacji, która walczy z chorobami nowotworowymi. I spełnił jedno z jej największych marzeń. Utwór, który ma wyjątkowo szczytny cel. Miejsce 16. Łatwo Gang i Majko w gorącej polskiej dwudziestce.
1: SK2.
0: Wszystkie marzenia. Spełnił cię i ich marzenie. Może pierwsze miejsce, co wy na to sk2.pl.

0: Jak sama Ania przyznała, bardzo teraz słodki ma smak jej kawałek tortu życiowego w ST2. Też czeka na wasze głosy do gorącej polskiej dwudziestki. Także propozycja, którą teraz wam zagram. Od pierwszych dźwięków ona pokaże, że muzyka bardzo lubi zaskakiwać. Ten duet, on był ryzykiem. Miał się nie spiąć, miał się rozjechać na pierwszym refrenie, a jednak działa.
1: SK2.
0: Idealny numer na tę porę dnia. Margaret Dawid Kwiatkowski. Później ci opowiem w gorącej polskiej dwudziestce Eski 2. Bardzo niezła propozycja.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: A lubią tańczyć, mają dryk do salsy. W gorącej polskiej dwudziestce Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia, czyli tegoroczne męskie granie, na które SK2 ma dla was również w tym roku zaproszenia. Więcej nie zdradzę, ale za chwilę zdradzę. 12 miejsce gorącej polskiej dwudziestki.
2: SK2.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty? Od

0: narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

Rozpędzona jak motocykl, Roxy z White'em, ich drapieżne gitary, a co powiecie na takie trochę łagodniejsze szarpanie za struny, klimat miękkich emocji i dnia, który nie chce się skończyć. SK2. Jak nie pokochać takiej zali? Tylko kochaj mnie. Propozycja do waszej gorącej polskiej dwudziestki SK2 i wszystko nagle pasuje.

0: pozytywna, palma jak najbardziej wskazana. Takie hity najlepiej tańczy się pod palmami. Bledka w gorącej polskiej dwudziestce. Zostało nam jeszcze 8 schodków. Ciekawe, kto czeka na szczycie.
1: Reklama.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Jan Grzylaczyk, 90. urodziny Pavarottiego w kinie Oscar w Koninie. Jesienią w słynnej Arena di Verona zeszłego roku zebrały się największe gwiazdy opery i popu, czyli m.in. Andrea Bocelli, Jonathan Tettelman czy Il Volo. Koncert wskrzesił i był oddaniem hołdu legendzie, czyli Luciano Pavarottiemu. Na scenie pojawili się również dwaj żyjący koledzy artysty, czyli Placido Domingo i José Carreras. Teraz retransmisję tego koncertu będzie można zobaczyć w kinie Oscar. Na nim przede wszystkim najsłynniejsze arie operowe w wykonaniu klasyków i artystów, którzy znają się na łączeniu muzyki poważnej z popową. Retransmisja dostępna jest już 5 lipca. Bilety na stronie lub w kasie kina.

0: Jedynka, dwa.
1: Mamy to. Popowe brzmienia z nowoczesnym radiowym feelingiem, emocją, której nie da się podrobić. I ona, która melduje się wysoko, bo na 8 miejscu gorącej polskiej dwudziestki.
0: Gorąca polska dwudziestka. Radia Jedynka, dwa.
1: Marisa, nie da się was od tego odkochać.

0: Ostatni dzień lata w gorącej polskiej dwudziestce od Gipsa, Ego i For Money, a to przecież prawdziwe lato zaczyna się za kilka dni. To teraz gość, który ma wam coś do powiedzenia i zaproponowania w gorącej polskiej dwudziestce Eski 2.
1: Cześć, tu Krzysiek Zalewski, moja nowa piosenka Tak, Tak.
0: Tak, Tak. Numer na poimprezowe poranki. Taką mamy propozycję w gorącej polskiej dwudziestce, Krzychu.
2: Dwie

0: Nie trzeba bluzy przy takim numerze i dźwiękach. To Kuba i Kuba, stygnie lato w gorącej polskiej dwudziestce, ale są takie bluzy, które zakładamy nie dlatego, że jest zimno. Zakładamy je, bo dobrze się w nich czujemy, bo dają spokój, są trochę jak pancerz na gorszy dzień i taką bluzę noszą. Oki i Dawid Podsiadło. Macie też taką? Bluza taty. Taką propozycję mam dla was.
1: Gorąca polska dwudziestka.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe.

0: Były takie momenty podczas liczenia głosów, że mało brakowało, a znalazłaby się na drugim miejscu gorącej polskiej dwudziestki. Kaśka Sienkiewicz dzisiaj na zaszczytnym, może tylko na moment, trzecim miejscu. A teraz Zimny dranie. Mrozu.
1: SK2.
0: Dom wydaje się trochę bliżej, jakby ile było.

0: Mrozu. On liczy na takie miejsce, które jest miejscem numer jeden. Chłopak, który rozkręcił się nie tylko na obrotowym koncertowaniu, czyli swoim turze. Jutro zagra w Gdańsku, a dzisiaj to numer jeden gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK 2.
0: Chłopak nieźle się rozkręca. Zaczyna chyba sezon na pierwsze miejsce w SC2 najbardziej polskiej listy hitów.

0: ale wymiata na tej gitarce. Nie wiem, na co on to zrzuci. Dawid Podsiadło, może na wino, ale to jest to, co lubicie w nim najbardziej. Dawid Podsiadło i jego bambinowy sezon, niech trwa, sk2.pl. Tam klikajcie plusy na to, co kochacie najbardziej. W gorącej polskiej dwudziestce sk2 kolejne notowanie i już za tydzień w piątek z Duno pewnie wróci. Dzisiaj był u dentysty.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Popłyniemy razem. SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: I po reklamie.

0: To są tak zwane rozpędzacze, bo przy tych numerach można nieźle się rozpędzić. W Radiu SK2 Kwiat Jabłoni, a teraz trochę zwolnimy z Anią Karwan i jej sen na pogodne dni w SK2.
1: Tylko ty możesz mnie kochać jak wiatr.

0: W Estę dwa słońce w ogóle nie zachodzi, choć o tym smolasty z Dodą tutaj śpiewają, ponieważ dopiero wschodzi. No, słoneczny uśmiech na twarzy Antoniny Van Dessel. Witam cię serdecznie. Cześć, kochana.
1: Cześć, Kamil, cześć.
0: Przyjmujesz tutaj stery, jak słyszycie. Antonina ma w sobie dużo pozytywnej energii, którą będzie z wami dzielić tutaj.
1: Jak zawsze.
0: Przy najlepszych polskich hitach. Bawcie się dobrze.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Jan Grzelaczyk, serdecznie zapraszam wszystkich rolników, ale też osób, które chcą miło spędzić czas w rodzinnej atmosferze, może zainteresować nadchodzące wydarzenie. Chodzi o targi rolnicze w Kościelcu, a tam już 28 czerwca jedno z największych wydarzeń branżowych wschodniej Wielkopolski. Co konkretnie w programie? Na miejscu będzie można zobaczyć nowoczesne maszyny, akcesoria dla domu i ogrodu, środki do produkcji rolnej i lokalne produkty. Do tego występy muzyczne zespołów folklorystycznych oraz konkursy. Jeden pod tytułem Bezpieczne gospodarstwo rolne i drugi pod tytułem Polska smakuje, skierowany do kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Wstęp jest wolny.
1: No i mamy godzinę 20 w piątek, 19 czerwca i słuchajcie, to jest mega dobra wiadomość, dlatego że weekend zapowiada nam się wyborny. Dzisiaj było pięknie, a jutro ma być jeszcze piękniej. A jak dodamy do tego najlepsze polskie hity, które gra wam SK2, no to weekend wymarzony. Antonina Van Dessel, dobry wieczór. Odpalamy ten piątkowy wieczór.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

Ach, kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

No i tak właśnie gramy wam w Radiu SK2 w piątkowy wieczór. To były elektryczne gitary. Jestem z miasta. A ja mam teraz coś dla fanów roślinek. Słuchajcie, oszalejecie, jak lubicie kwiatki i inne tego typu wynalazki. Słuchajcie, we Wrocławiu w ten weekend zakwitnie dziwidło olbrzymie. I dla niektórych to większe wydarzenie niż koncert gwiazdy światowego formatu. To jest taka roślina, która kwitnie bardzo rzadko i jak kwitnie, to kwitnie mega długo, więc trzeba szybko iść i ją zobaczyć. Tylko problem w tym, że ta roślina pachnie tak jakby lato, śmietnik i taki zły pomysł spotkały się w jednym miejscu. Po prostu pachnie, jeżeli można to nazwać zapachem, padliną. Ale oczywiście bez hejtu, no bo słuchajcie, każdy z nas ma w sobie trochę dziwidła, jak tak się głębiej zastanowić. Wystarczy wyjść z siłowni po treningu, nóg na przykład, zdjąć buty po całym dniu, albo wrócić z festiwalu pod namiotem, gdzie dostęp do toalety i do kąpieli był taki, no powiedzmy, średni. Wtedy też nie pachniemy jak bukiet lawendy, umówmy się, więc dziwidło po prostu nie udaje kogoś, kim nie jest i za tę autentyczność tłumy będą je podziwiać i wąchać. No i wam to polecam. SK2. A u nas teraz Dawid Kwiatkowski, bez ciebie. Już tak pachnąco i ładnie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: wehikuł czasu.
1: Zapnijcie pasy, dlatego że tym razem nasz muzyczny wehikuł czasu zabiera nas do 1975 roku. W Polsce wtedy Christian Zimmermann został pierwszym pianistą z Nadwisły, który wygrał konkurs chopinowski. A w świecie technologii pojawił się natomiast pierwszy laptop. No i laptop to może trochę za dużo powiedziane, bo ważył około 25 kg i bardziej nadawał się do ćwiczeń niż do pracy na kolanach. No a właśnie wtedy też na debiutanckiej płycie Budki Suflera, Cień Wielkiej Góry, ukazał się numer, który dla wielu do dzisiaj jest jedną z najpiękniejszych polskich ballad rockowych, czyli Jest taki samotny dom. Wyróżniał się na tle mocniejszego rockowego repertuaru zespołu swoim niezwykle nastrojowym charakterem. Poetycki tekst Adama Sikorskiego opowiada o opuszczonym domu, ale wielu słuchaczy odnajduje w nim także opowieść o takiej samotności, tęsknocie, przemijaniu i pamięci. Muzykę stworzyli Romuald Lipko i Krzysztof Cugowski, budując klimat, który od ponad 50 lat nie traci swojej siły. Więc co ja będę dłużej mówić? Posłuchajmy.
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Budka Suflera, Jest taki samotny dom w wehikule czasu. Już teraz.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

był numer idealny na taki piątkowy, ciepły wieczór, jaki mamy dzisiaj za oknem. Fuka i Liwka i Enklawa chce więcej. A wy posłuchajcie teraz uważnie. SK2 gra 100% polskich hitów, a skoro polskie hity, no to także polskie wakacje w najlepszym wydaniu, które już coraz bliżej. I my mamy dla was coś naprawdę wyjątkowego. Przez całe lato możecie wygrać weekendy w luksusowych, pięciogwiazdkowych hotelach w najpiękniejszych zakątkach Polski. Zaczynamy od prawdziwej perełki, hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdroju. I to jest takie miejsce ukryte wśród lasów Kotliny Kłodzkiej, gdzie na gości czeka mega luksusowe spa, basen z widokiem na naturę, jacuzzi pod gołym niebem i strefa saun stworzona, żeby totalnie wychillować. A wszystko w otoczeniu jednego z najpiękniejszych uzdrowisk w Sudetach. Brzmi dobrze, co? Więc jak wygrać? No to już teraz wejdźcie na stronę sk2.pl i napiszcie, który wakacyjny zakątek Polski kochacie najbardziej, no i dlaczego. Spośród zgłoszeń wybierzemy uczestników naszego antenowego quizu o Polsce i codziennie w tygodniu po godzinie 15 gramy o nagrody, a w każdy wakacyjny piątek wyłonimy osobę, która zgarnie pobyt w luksusowym hotelu. Ale uwaga, każdy, kto zagra z nami na antenie, dostanie gwarantowaną nagrodę, zestaw wakacyjnych kosmetyków od Ziai.

0: Bajm i numer Lola Lola na kilka chwil przed godziną 21, a po 21 w SC2 polecą dalej najlepsze polskie hity. Idealne na piątkowy wieczór, na taki piątkowy letni wieczór, no bo chyba w końcu mamy te letnie, ciepłe, przyjemne wieczory. Więc na start poleci coś romantycznego, żebyście mogli wśród gwiazd, w tym cieple zatańczyć. Edyta Bartosiewicz, Ostatni. Słyszymy się za chwilę.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Jan Grzlaczyk, serdecznie zapraszam. Hiszpańskie kino w Koninie. Fiesta hiszpańskich produkcji powróciła do Polski. Specjalne pokazy odbywają się również w kinie Oscar, gdzie zobaczycie jeszcze jeden fundamentalny film Pedra Almodovara. Jego produkcje znane są z Namiętności, Pożądania, Obsesji i Zdradzie. W kinie puszczane już były Kobiety na skraju załamania nerwowego oraz Matador, a na czerwcowy deser, konkretnie 27 czerwca, pozostało jeszcze Prawo Pożądania. Ten film można opisać miłosnym wirem, z którym zmagają się główni bohaterowie. Dużo w nim zwrotów akcji, emocji, komplikacji, no i oczywiście romansów. Można powiedzieć po prostu, że hiszpańskie kino to jest jedno wielkie widowisko, na którym z pewnością nie będziecie się nudzić.
0: I mamy to na zegarach Eski 2. Wybiła punktualnie godzina 21 w piątek 19 czerwca. My gramy tutaj wam najlepsze polskie hity. Idealne na wakacyjne już. Takie letnie, przyjemne wieczory, które, no słuchajcie, rozpoczynają się i wakacje też już za moment, więc tym bardziej trzeba korzystać. Antonina Van Dessel, powoli już takie dobry wieczór piątkowy.

To była Cleo i jej numer Dom, a u nas w Polsce szykuje się taki weekend, który no prosi się aż o wyjście z domu, ale taką, wiecie, z lekką czujnością na niebie. W Polsce będzie mega ciepło, miejscami wręcz bardzo letnio. Na zachodzie i południu nawet około 26-28 stopni, w centrum 24-26, no i nad morzem troszeczkę chłodniej i spokojniej 20-23. Idealnie na koszulki, krótkie rękawy, sukienki, sandały, klapki, w końcu możemy to odpalić i wyciągnąć z szafy. Ale uwaga, no bo to nie będzie taki pełny, bezkarny relaks. No miejscami niestety mogą pojawić się przelotne chmury i burze, takie już typowo wakacyjne, które będą szybkie, głośne, ale i tak jak szybko przyszły, tak szybko pójdą. Czyli klasyk. Dużo słońca, trochę dramatu na niebie, no i weekend, który najlepiej zaplanować jednak na zewnątrz i korzystać, korzystać i jeszcze raz korzystać, bo będzie jeszcze cieplej niż dzisiaj. A teraz numer dobry na piątek, to plan pewnie niektórych na wieczór. Dżem i whisky. SC2.

To Wesce 2 był Kamil Bednarek i Messiah. W klimacie reggae szukali szczęścia. Zrobiło się tak lekko, wakacyjnie i bardzo przyjemnie. No a my teraz zmienimy sobie szybciutko nastrój, bo za chwilę na naszej antenie Dawid Podsiadło, który, słuchajcie, jest właśnie na półmetku swojej trasy obrotowy tour. Jutro Gdańsk, gdzie zostały dosłownie, bo sprawdziłam to dla was, dosłownie ostatnie pojedyncze bilety, a za tydzień wielki finał, grande finale w Warszawie. No i niestety tam jest już wszystko wyprzedane do ostatniego miejsca, a finał zapowiada się naprawdę wyjątkowo, bo jak wiadomo, Dawid lubi podczas swoich tras koncertowych zapraszać wyjątkowych gości, więc kto wie, co wydarzy się jutro w Gdańsku, a kto wie, co wydarzy się za tydzień na finale. Więc za moment u nas Dawid Podsiadło. SK2. Nie musimy iść na koncert, bo usłyszymy w Radiu SK2 Dawid Podsiadło. Pięknie płyniesz. Posłuchajmy. Dla tych, co nie starczyło dla nich biletów.

trafiacie, wchodzicie do naszej jedenastki i gracie dalej o finał na Narodowym. Nie trafiacie, gra toczy się dalej. A nagrody? No, nagrody to robią wrażenie. Finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, spotkanie ze Sławkiem Peszką i ekipą Eski i Eski 2, 1000 zł kieszonkowego, loża VIP na mecz 1/8 finału mundialu. No i słuchajcie, finałowy konkurs karnych o 10 tysięcy złotych, więc no, jest o co walczyć zdecydowanie, a wakacje tuż, tuż, więc no. Na ten moment mamy już 4 osoby z jedenastki w naszej ekipie, więc no słuchajcie, czekamy właśnie na Was. Zgłoszenia na sk2.pl w zakładce Wygraj i przekonajcie nas, że zasługujecie na powołanie i strzelcie swojego karniaka ze Sławkiem Peszką na PGE Narodowym i bądźcie w drużynie Radia SK2. Do dzieła, a muzycznie za chwilę Ewelina Lisowska, Prosta Sprawa. SK2.

właśnie, i to był numer idealny na piątkowy wieczór. Margaret i Tańcz głupia. No i może nie głupia, ale tańczcie, bawcie się i korzystajcie. Bo słuchajcie, lato chyba w końcu zagości na trochę dłużej, więc trzeba korzystać póki jest. A po 22 w SC2 na początek Monika Brodka, Grzegorz Chyży i Manam. I później widzę jeszcze wiele dobrego, więc warto zostać z nami. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa!

0: Magazyn lokalny.
1: Emilia Czerniewska, przed nami podsumowanie poniedziałku. Na 3 dni Konin stanie się wielkopolską stolicą królewskiej gry. Wszystko za sprawą finału Mistrzostw Wielkopolski Młodzików w szachach. O prestiżowe tytuły rywalizować będzie kilkudziesięciu młodych szachistów.
2: Krzysztof Szatkowski, prezes UKS Smeczkom.
1: Jesteśmy na treningu, młodzi ludzie grają w szachy. Dlaczego oni tutaj przychodzą? Po co oni tutaj przychodzą?
2: No to by chyba trzeba było zapytać tych dzieci, tak? Dlaczego nie, tą młodzież, dlaczego przychodzą, ale myślę, że przede wszystkim dlatego, że lubią swoją dyscyplinę, lubią to grać, lubią rywalizować, no i chyba chcą się rozwijać. Często rodzice przychodzą, właśnie mówią, a bo byśmy chcieli, żeby medale zdobywali, powiedzmy, żeby to dziecko zdobywało medale, to ja zawsze tłumaczę, słuchajcie, ale co jest sukcesem miarodajnym? Medal? Fajnie. Ale samym sukcesem jest to, że te dzieci umieją grać w szachy, że umieją rywalizować, mają kolegów, koleżanki w całej Polsce, na całym świecie praktycznie, bo jeżdżą na takie zawody i to jest fajne. I to jest fajne, że się rozwijają, a że to są szachy, czy to będzie piłka nożna, czy koszykówka, no to myślę, że oni znaleźli drogę w szachach po prostu.
1: Częściej przychodzą tutaj z własnej inicjatywy, czy jednak rodziców?
2: Myślę, że na początku rodzice. Myślę, że społeczeństwo podchodzi do tego tak, że fajnie jakby dziecko umiało grać na jakimś instrumencie, dodatkowo fajnie jakby umiało grać, powiedzmy, w jakąś taką grę logiczną. Chodzi o rozwój dziecka. Ja tak podchodzę, zresztą jak mamy dzieci, to też tak podchodzimy na różne takie, że tak powiem, wypychamy te dzieci, niech próbują. Także pierwsze jest otwarcie takie, myślę, rodziców, ale bardzo szybko dzieci przejmują inicjatywę i często jest tak, że później rodziców mówi, a nie chce mi się, ale no dla dziecka jeździmy na te zawody, na te treningi, także później już dzieci, tak.
1: Czy każde dziecko nadaje się do tego, żeby grać w szachy?
2: Każde powinno spróbować. Niestety nie każdy się nadaje. Czasem jest problem, no ja powiem szczerze, mam takie 3 imiona, którym w życiu bym nie dał imion, bo był Borys, który miał takie sytuacje, że potrafił wyjść do toalety i podpalić papier toaletowy. Zdarzają się różne dzieci, bo on chciał, żeby straż pożarna przyjechała, tak? Ale to powiedzmy, rocznie mamy gdzieś koło 300 dzieci, no to są takie jednostki, tak? Są takie jednostki, ale większość i duża większość się nadaje i każdy powinien spróbować. No ale mówię, to też trzeba zwrócić, nadaje się. Chcemy, żeby te dzieci grały, ponieważ chcemy, żeby one umiały analizować, myśleć, ta wyobraźnia przestrzenna im pomagała, koncentracja. Zresztą sama pani widzi te dzieci, jakie one są w miarę spokojne i one z nauką nie mają kompletnie problemów.
1: Jakie musi mieć cechy dobry szachista?
2: Dobry szachista musi umieć przeanalizować, czyli ten analityczny rozum jak najbardziej. Musi umieć się wyciszyć, ponieważ to jest jednak mimo wszystko gra indywidualna i partie trwają takie już klasyczne, dłuższe, to nawet po 5-6 godzin i niestety podczas partii są różne kryzysy. A to sami się w głowie wyzywamy, jak ty, że tak powiem, taki zagrałeś, jak mogłeś tego nie widzieć? To trzeba umieć przeanalizować, trzeba umieć poradzić sobie z tym. Także na pewno analityczny rozum, umiejętność przewidywania, tak, takie rzeczy.
1: Cierpliwość?
2: Przydaje się. Chociaż miałem chłopca, który zdobywał swego czasu medale Mistrzostw Polski, był świetnym szachistą i tata sam stwierdził, że on jest zdziwiony, że on gra w szachy, bo jak przyszedł to pierwszą klasę, jak był w pierwszej klasie, to on nie usiadł przy szachownicy, on na stojąco i cały czas dreptał. No i przeciwnika, no graj szybciej i wręcz poganiał, tak? Ale przydaje się, tak, to na pewno jest łatwiej.
1: A taka umiejętność też twarzy pokarzysty?
2: No przydaje się. Szachiści na przykład bardzo dużo grają w pokera i bardzo dużo szachistów gra, jest dobrymi pokerzystami, ale to znowu, tak, twarz jak najbardziej, ale ta pamięć, tak? Pokera niestety też trzeba liczyć, trzeba umieć zapamiętywać pewne sekwencje procentowe i szachiści też grają w pokera, ale znowu ta młodsi szachiści, moje pokolenie, jak jeździliśmy na zawody szachowe, to dla rozrywki graliśmy w brydża. To inna gra.
1: No, trochę chyba mało mająco wspólnego z szachami, ale...
2: Trzeba liczyć, tak? Trzeba umieć... No, tam się też liczy w brydża.
1: No właśnie w szachach się liczy?
2: Dużo się liczy.
1: Niech pani, ale czego?
2: Niech pani zobaczy, ile tam się dzieje. Tam jest tyle, tu naprawdę jest potęga. To co się dzieje, to jest... Nie każdy to widzi. Każdy widzi, powiedzmy, ci, co nie grają, widzą figurki, o co tam chodzi, tak? Przedstawia jedne drewniane figurki, coś tam. Ale naprawdę, naprawdę tam się dzieje. Umiejętność przeanalizowania. Każda figura chodzi inaczej i trzeba naprawdę przeliczyć to wszystko.
1: No właśnie dla mnie takiego kompletnego laika, no to są jakaś plansza, takie pioneczki ładne, które tam stoją, różne, kolorowe, są też jakieś kolekcjonerskie pewnie szachy, które kupują tacy już wytrawni szachiści, ale generalnie gdyby pan mnie jako takiemu laikowi miał przedstawić, jak to się gra w te szachy?
2: A to mamy takie historyjki, na przykład, tak jakbym pani tłumaczył, ale przedstawię, jak przedszkolakom mówię, powiedzmy, to jest takie wojsko. Jest jedna armia i druga armia. I są figurki, tak jak grali kiedyś w zamkach w średniowieczu, to tak samo u nas są. Jest król, jest jego żona królowa, czyli nasz hetman. Są konie, na koniach jeżdżą rycerze, czyli nasze gonce. Są łucznicy, którzy stoją na wieżach, także te wszystkie postacie z zamku występują w szachach. Są gierynkowie, czyli nasze pionki, które jak dorosną, mogą zamienić się później w postacie większe. Dzieciom trzeba opowiedzieć bardziej właśnie w formie bajki, w formie jakiejś historii. One ją dużo łatwiej zapamiętują, wtedy gdzieś ten przekaz jest dużo inny wtedy. I ja taką formę mam. Także pani też bym tak to tłumaczył. Jest.
1: Nie wiem, czy bym złapała, ale okej. Okay. Ale co fajnego tutaj, będąc na tym treningu, widzę, że właśnie te dzieciaki są mocno zaangażowane w tą grę faktycznie. I też nie rozpraszają się telefonami, bo to w dzisiejszych czasach to jest, myślę, takie bezcenne też. Mm-hmm.
2: Nie, no nie używamy telefonów w tej chwili tutaj na zajęciach. Nie są nam potrzebne po to, żeby grać w szachy. Chociaż telefony, czy te, no tak jak mówię, no programy mamy wszyscy w telefonach i są programy szachowe również w telefonach, które czasem pomagają. Pomagają przy analizie, ale to one wspomagają, powiedzmy. Ale w samym treningu w tej chwili nie są nam potrzebne.
1: Czyli te dzieciaki nie narzekają na to, że nie mają przez ten czas treningu, generalnie pan tutaj widząc, nie ma tu gdzieś tam, że ktoś patrzy po plecaku na przykład, co tam się w telefonie dzieje?
2: No ja nie zauważyłem, żeby musieli zerkać sobie, jakoś zadowalać się innym, czy czasem z telefonem. Myślę, że mają tutaj kolegów i mogą rywalizować na szachownicy, niekoniecznie z telefonem.
1: Bo to jest też pewnego rodzaju rywalizacja. Czy oni się lubią jako koledzy, czy bardziej rywalizują ze sobą?
2: Myślę, że w każdej dyscyplinie, mimo że jest rywalizacja, jest też przyjaźń. I ja uważam, że oni się lubią. Naprawdę, to oni jeżdżą po tylu zawodach po całej Polsce i naprawdę, mimo że rywalizują, ale też czy ze sobą, czy z innymi zawodnikami z innych klubów, ale ogólnie chyba się lubią.
1: Dużo klubie. Kiedy powstaliście i ile na chwilę obecną liczycie członków?
2: Sekcja szachowa powstała w 2008 roku, czyli prawie 20 lat temu. W tej chwili mamy około uczestników, którzy uczestniczą do nas na zajęcia. Systematycznie jest około 80 dzieci. Są to różne grupy. Czy tutaj mamy grupę starszych, mamy przed chwilką, mieliśmy właśnie pierwszą, drugą klasę podstawówki, mamy też grupy przedszkolaków. Ogólnie prowadzimy sekcję właśnie szachową w klubie, ale też prowadzimy czy to w przedszkolach na terenie Konina, czy w szkołach podstawowych na terenie Konina. I tam mamy też bardzo duże zainteresowanie. A powiedzmy ci, co chcą coś więcej, typu wyjazdy na turnieje, bo często to, co mówiłem, sama gra w szachy jest dodatkiem do naszej edukacji, a ci, co chcą więcej coś, no to już wtedy przychodzą do klubu i to jest właśnie tak gdzieś tak ta liczba około 80 osób.
1: Najmłodszy szachista ile ma?
2: Najmłodszy szachista ma 3,5 roczku.
1: Tak. Niemożliwe.
2: Tak. Ale no teraz już jest starszy, ale jak przyszedł do mnie, jak miał 3,5 roczku, pamiętam taki telefon był od jednego rodzica, że słyszał, że mamy grupę przedszkolaków i chciałby syna przeprowadzić. No i taka wstępna diagnoza, no czy dziecko umie grać, czy tak, dziecko gramy, już gramy, wie co to jest szachmat tutaj. I na końcu mówię, a ile syn ma lat, nie? No właśnie skończył 3,5 roczku. I ja tak, ale naprawdę umie grać? Naprawdę wie, co to jest szachmat? Tak, tak, my gramy. Odłożyłem telefon i taka, każdy swoje chwali, wiadomo, tak? Przyszedł po tygodniu, proszę mi uwierzyć, geniusz niesamowity, tak? Umiał grać w szachy, grał i bardzo dobrze grał. Grał z 5-latkami, czy z 2 lata starszymi dziećmi, rywalizował i świetnie sobie radził, naprawdę.
1: Czyli to jakiś geniusz szachowy.
2: No, był bardzo mądrym chłopcem. W wieku 5 lat nauczył się czytać. O, taka historia właśnie, to też z innym chłopcem taka sytuacja. Dla mnie to było śmieszne. Później jak się, że tak powiem, przemyślałem temat, to rzeczywiście miało to sens. Mamy różne zadania na zajęciach szachowych, czy to na kartkach, czy tak jak tutaj na szachownicy rozwiązują. I była taka sytuacja, jeden chłopiec dostał zadanie szachowe i siedzi i nie rozwiązuje tego zadania, tak? Mówię, no Adaś, no ale no co, czego nie rozumiesz, nie? On siedzi, aż praktycznie łzy mu się pokazały w oczkach. Mówię, no Adaś, no przeczytaj, tylko wystarczy polecenie przeczytać. Ale ja nie umiem czytać. I tak, on miał 6 lat i tak wtedy, a no tak, to, że umiesz grać w szachy, to nie znaczy, że musisz umieć czytać. I dopiero mu wytłumaczyłem, o co chodzi. Okej, zaczął rozwiązywać zadania.
3: Czyli w szachy szybciej dzieci grają, niż umieją czytać?
2: Tak, tak, tak. Zdarza się.
3: No dobrze. Mówiąc o sukcesach, bo macie na swoim koncie wielu szachistów, którzy osiągają sukcesy naprawdę na takim mega wysokim poziomie. Jednego znam.
2: Jednego pani zna, tak, jest to Janek Klimkowski, który zdobywał medale Mistrzostw Polski, Mistrzostw Świata, multimedalista Mistrzostw Polski, wicemistrz świata do lat 16, brązowy medalista do lat 18, także sukces niesamowity. Mamy zawodników, którzy, Piotrek Śnichur, który też swego czasu medale Mistrzostw Polski zdobywał. No mamy te sukcesy. Mamy te sukcesy, cieszymy się, chociaż ja zawsze powtarzam, że nie jest ten wynik najważniejszy. Nie to jest naszym celem, żeby to dziecko było, zdobywało medale. Ono, że umie grać w szachy, że umie analizować, umie sobie poradzić z porażkami, bo to też jest bardzo ważne. Nie każdy umie sobie poradzić z porażkami, czy to wśród dzieci, czy później wśród dorosłych, a to, że umie sobie przejść taki etap, to już jest sukces. Naprawdę to, że dziecko umie już grać w szachy, to powinniśmy się cieszyć.
3: No i że chce grać.
2: No i że chce grać, tak, to też. Na przykład tutaj już tak wcześniej koledze opowiadałem, nasz wychowanek Aleksander Dziewa jest koszykarzem, gra w kadrze Polski w kosza i w tej chwili w Benfice Lizbona też rywalizuje. I świetny szachista, bardzo miał duży potencjał do tego, żeby zdobywać medale Mistrzostw Polski, no ale jak przyszedł w gimnazjum, nie mieścił się w futrynie, to rzeczywiście musiał trafić na kosza też, ale on do dzisiaj gra w szachy, do dzisiaj rywalizuje i on sam mówi, że niektórzy sportowcy właśnie, a to słuchawki, muzyka, żeby się odstresować, a on partyjka szachów. Potrafi sobie zagrać i w tej chwili, mimo że ma prawie 30 lat i rywalizuje na bardzo wysokim poziomie w kosza, on partyjkę szachów przed jakimś tam meczem i odstresowuje się w ten sposób.
3: No właśnie zabrał mi pan myśl, bo chciałam powiedzieć, że to pewnie też gdzieś tam wpływa na takie uspokojenie, na takie odstresowanie. Niektórzy czytają książki, a niektórzy może grają w szachy.
2: Dokładnie. Tak to jest, właśnie. Niektórzy rozwiązują krzyżówki, niektórzy coś tam, tak. A ci nasi wychowankowie grają w szachy po prostu.
3: Może to też jest dobre rozwiązanie. Natomiast w najbliższym czasie planujecie jakieś zawody?
2: W najbliższym czasie tak. Część dzieci stąd jedzie na Mistrzostwa Wielkopolski. Od 3 czerwca jadą na Mistrzostwa Wielkopolski. To będzie grupa do lat 11, 18, od 11, 13, 15 i 18. Natomiast nasz klub będzie organizował Mistrzostwa Wielkopolskie do lat 9. To będzie od 19 do 21 czerwca. Będą akurat też dni Konina. Będziemy grali w ratuszu. Prezydent udostępnił nam ratusz. Także fajna scena. Dodatkowo myślę, że będzie tu dużo innych atrakcji, bo szachy szachami, ale myślę, że ta otoczka cała będzie też fajna, żeby te dzieci dodatkowo fajnie spędziły czas. Także my będziemy organizować właśnie te mistrzostwa do lat 9.
3: No i super, może zarazicie kolejnych. Zostaną nowi jacyś szachiści. Dzięki temu, że tam was zobaczymy, jak siedzicie i gracie.
2: Miejmy nadzieję. Tak.
3: Ja dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Rozgrywki odbędą się od 19 do 21 czerwca w Konińskim Ratuszu. Biogazownię wybuduje Koniński PEWiK. Dodatkowo postawią farmę fotowoltaiczną i magazyn energii.
4: Na pewno najbliższe takie duże inwestycje to jest przygotowywana inwestycja biogazowni. Jest już gotowy projekt PFU, teraz będzie pozwolenie na budowę i będzie PEWiK wnioskował o dofinansowanie. Ta biogazownia pozwoli dojść do takiej sytuacji, że PEWiK będzie w całości wystarczalny energetycznie. Nie będzie już musiał kupować energii z zewnątrz i na te inwestycje w tym roku PEWiK szykuje dokumentację i w tym roku pewnie będzie wnioskował o dofinansowanie.
1: Mówił zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów. Bez dofinansowania PEWiK biogazowni nie wybuduje. Szacunkowa jej wartość to niemal 46 milionów złotych.
0: Magazyn lokalny.
1: Emilia Czerniejewska, zobaczmy, jak wtorek zapisał się na kartach historii Konina i okolic. Z Rożka Krzymowskiego do Borowa powstanie kilometrowa ścieżka pieszo-rowerowa. Połączy ona dwa inne odcinki, z Rożka Brzezińskiego do Rożka Krzymowskiego i budowaną właśnie z Borowa do Krzymowa.
5: Budowę kolejnego, brakującego już etapu ścieżki, czyli z Rożka do Borowa, chcę zakończyć budowę tej ścieżki pieszo-rowerowej 2,5-metrowej do końca wakacji, czyli 31 sierpnia 2027 roku. Czyli rada nasza, nasze szczęście, nasza radość jest sukcesywnie dzielona, dokładana, ale w momencie, kiedy ta ścieżka będzie oddana, to myślę, że w gminie Krzymów pojawi się pierwszy taki dłuższy odcinek, bo prawie 5-kilometrowy z Rożka do Nowego Krzymowa. Oczywiście jesteśmy teraz jeszcze tutaj zablokowani trochę przebudową mostu, bo co prawda projekt jest na cały odcinek od Rożku do Krzymowa samego i wiem, że również powiat będzie procedował budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Brzeźna do Brzezińskich Holendr, więc jakby może sukcesywnie od Brzeźna do Krzymowa uda się dojechać nową ścieżką. Oczywiście w czasie będzie się to przesuwało. No a tak jak mówię, ten ostatni odcinek, ostatni kilometr do Krzymowa jest z budowy z nowym mostem, jest związany z nowym mostem, który ma być położony obok tego już istniejącego jako alternatywa i trochę z tego co wiem, ma być chyba przesunięta droga, jeśli chodzi o ten odcinek z Nowego Krzymowa do Krzymowa, no ale to jeszcze sprawa przyszłości. Na razie myślę, że mamy z czego się cieszyć, że po prostu kolejna ścieżka powstaje. Potrzeby są bardzo duże. Myślę, że będziemy robić wszystko, żeby tam, gdzie jest to możliwe, te ścieżki po prostu powstawały.
1: Mówiła Danuta Mazur, wójt gminy Krzymów. 8 replik karabinu Mauser K98 od powiatu konińskiego dostała drużyna musztry paradnej. Dla uczniów z CKU to niezbędny element do wystąpień.
6: Ewa Dąbrowska, dyrektor zespołu szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego imienia Stefana Batorego w Koninie.
7: Ci dostojni ludzie, dzięki nim dzisiaj tutaj jesteście.
6: Tak, dzisiaj jesteśmy tutaj z tego względu, że powiat koniński postanowił wynagrodzić osiągnięcia drużyny musztry paradnej z mojej szkoły i podarował im broń w postaci Mauserów, która jest niezbędnym elementem, atrybutem drużyny musztry paradnej podczas pokazów, które wykonują w turniejach, w konkursach i w różnych uroczystościach, przedsięwzięciach miejskich, lokalnych, patriotycznych.
7: Na swoim koncie macie wiele osiągnięć, jeżeli chodzi o musztrę.
6: Tak, 3-krotnie jesteśmy mistrzami województwa wielkopolskiego, 2-krotnie wicemistrzami kraju i to jest nasze ogromne osiągnięcie. I w tym roku również będziemy brać udział w ogólnopolskim turnieju, a wcześniej w wojewódzkim, licząc na sukces.
7: No właśnie, ile ta drużyna liczy osób? Możemy coś, jakieś szczegóły o działalności?
6: Tak, drużyna musztry paradnej w naszej szkole funkcjonuje od ponad 11 lat, a klasy mundurowe od 15. Pierwszy skład, jaki mieliśmy, to był 12-osobowy i dowódca jako 13 osoba. Od kilku lat w turniejach może brać tylko skład 8-osobowy i dowódca jako 9 osoba. I taka oto drużyna właśnie tyle osób liczy, 8 osób plus właśnie dowódca. No i oprócz tego oczywiście mamy też osoby, które są tak zwanymi rezerwowymi, które też się doskonalą i no, na wypadek czasem niedyspozycji ucznia biorą udział czy w turniejach, czy w różnych pokazach musztry paradnej.
7: Jak długo trwa ćwiczenie takiej musztry, przygotowanie do tego, żeby wystąpić na jakimś konkursie?
6: Znaczy trudno to określić jakoś czasowo, dlatego że w składzie drużyny mamy uczniów, którzy są bardziej doświadczeni i tych, którzy do tej drużyny dopiero dołączyli. Na przykład w bieżącym roku szkolnym ze składu drużyny odeszło nam 5 maturzystów, dlatego mamy tutaj skład prawie że nowy. Dołączyli i pierwszoklasiści, i drugoklasiści, więc tak naprawdę, żeby przygotować się do pokazu wojewódzkiego, to jest takie ćwiczenie co najmniej pół roku, a najlepiej około roku.
7: Są i dziewczyny, i chłopacy.
6: Tak, w tej chwili są z nami tutaj dwie dziewczęta. W poprzednim składzie mieliśmy również 3 dziewczyny, więc ten skład jest rzeczywiście w tym momencie dwie dziewczyny i pozostali to chłopcy.
7: Dobrze, no to gratulujemy.
8: Miłosz Nowak, dowódca drużyny Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Osobistego imienia Stefana Batorego w Koninie.
7: Właśnie jak długo tutaj ćwiczysz z tymi młodymi ludźmi?
8: Ja jestem obecnie w 3 klasie. Można powiedzieć, że ja jestem w drużynie, w rezerwie tej drużyny od klasy pierwszej, praktycznie od początku. No ja ćwiczę już praktycznie 2 lata bez przerwy. Teraz w ubiegłym roku zostałem dowódcą drużyny.
7: Co daje w ogóle właśnie branie udziału w tych konkursach wszystkich?
8: No na pewno daje dużą satysfakcję z tego, ile czasu poświęcamy na to, determinacji, pracy. No i też nieraz zostajemy po tych naszych godzinach szkolnych, żeby móc trenować i po prostu być jak najlepsi w tym, co robimy.
7: Czy trzeba mieć jakieś cechy, żeby móc tutaj brać w tym udział?
8: Wydaje mi się, że trzeba mieć po prostu coś takiego w sobie. Przede wszystkim trzeba być zawziętym do tego. Trzeba uczęszczać na treningi nasze szkolne. No i też jeśli chodzi o na przykład atuty, no to wiadomo, wzrost się tutaj liczy. Tak jak na przykład w moim przypadku jest to dykcja w jakiś tam sposób. No i w sumie to tyle.
7: Dzisiejsze uhonorowanie co dla Was znaczy?
8: Znaczy dla nas bardzo dużo, bo wiemy, ile czasu poświęcamy na te treningi, ile nieraz tych karabinów na przykład ulega jakiemuś tam lekkiemu zniszczeniu, dlatego taki nowy komplet dla nas bardzo dużo znaczy i cieszymy się, że mogliśmy taki prezent dostać.
7: I co to za prezent, powiedzmy sobie?
8: No jest to 8 sztuk karabinów, są to repliki karabinów Mauser, które po prostu są niezbędne do tego, co my robimy.
7: Ja dziękuję bardzo.
8: Dziękuję.
1: Drużyna obecnie liczy 8 osób plus dowódca. Pierwsze w Koninie boisko do padla już otwarte. Boisko powstało na dotychczasowym tenisowym korcie numer 6.
9: Dzień dobry w ogóle Państwu, witam wszystkich mieszkańców Konina i okolic. Tak jak mówiłem tu już na korcie, wiąże mnie z Koninem cały czas sentyment. No a dlaczego nie korki, tylko rakieta padlowa? Bo to już nie te lata, ja już mam 49 lat. Faktycznie piłka nożna, spać nie można, tak się mówi, ale mi już do końca satysfakcji nie sprawia będąc na boisku. Satysfakcji mi sprawia mówienie o piłce nożnej, ale już nie do końca granie. A ja w czasie kariery grałem sobie tak amatorsko w tenisa. To był taki sport, który lubiłem robić w czasie moich wolnych dni czy czasu urlopowego. No i w którymś momencie przyszedł taki pomysł zagrania raz czy drugi raz padla. Mój przyjaciel Iw zaprosił mnie na padla, bo nie mieli czwartego. O, tak bym to powiedział, jak to się kiedyś mówiło, że ten, który nie umie grać do bramki, no to jak nie mieli czwartego, to zadzwoni do mnie. No więc on wiedział, Iw, że ja gram w tenisa, a od tenisa do padla nie jest aż tak daleko. No i faktycznie spodobało mi się to od samego początku. No i tak zostało. Już teraz nie gram w tenisa prawie w ogóle. A już w ogóle nie gram, przestałem grać jak z Marcinem Kurzawą, który tutaj jest główną postacią, która dała ten możliwość jakby otworzenia pierwszego kortu padlowego w Koninie. No ja grałem u niego w domu z nim w tenisa i pogonił mnie naprawdę tak dosyć mocno po korcie, to stwierdziłem, że już muszę przestać. Muszę skończyć, bo to już nie, pomału nie jest mój sport. I ten padel został i naprawdę to jest świetny, świetny sport dla każdego. Naprawdę nie ma wymówki, że ktoś ma tyle lat albo ktoś nie gra, nie lubi. Nie, to jest naprawdę świetny sport, który ma w sobie taki żyłkę rywalizacji, ale też taki, bym powiedział, czynnik ludzki, typu, że spotykamy się przed, towarzyski, zagramy, rywalizacja, ale potem wspólna kawa, wspólny obiad, wspólna kolacja. To znaczy, myślę, że każdy sport ma swoje zasady. Te zasady trzeba znać i te zasady w padlu są istotne, tak? Bo mamy tutaj, bym powiedział, trochę pomieszania padla i squasha, bo mamy prawie podobne boisko jak do tenisa, ale mamy z kolei ściany szklane jak w padlu, jak w squashu. No więc to jest takie pomieszanie i najlepiej byłoby, gdyby zaczynać, będąc już zawodnikiem grającym trochę w tenisa i próbującym squasha, i wtedy w padlu jest okej. Ale jak w każdym sporcie, trzeba mieć po prostu chęć i ochotę i nie zrażać się po pierwszych niepowodzeniach, a one na pewno będą. Tu jest zdecydowanie łatwiej zaserwować w porównaniu do tenisa, bo tutaj nie serwujemy z nad głowy, tylko serwujemy z piłki, która się odbija od kortu nie wyżej niż biodro. Prawda? I wtedy zagrywamy na przeciwległą stronę kortu, są zaznaczone tak zwane karo serwisowe i tutaj trzeba trafić, ale uważać trzeba, żeby kozioł i po tym koźle piłka nie odbiła się od kraty oddzielającej, prawda? Bo widzimy, że mamy pół kortu w kratach, a pół kortu w szybie. Piłka może się po serwisie odbić od kortu, musi, i trafić może w szybę, bo to jest dozwolone, nie może trafić w krat. Piłka może się tylko raz odbić od kortu i ona musi się odbić od kortu, zanim odbije się od szyby albo od kraty. Ona nie może po naszym uderzeniu odbić się bezpośrednio o kratę albo o szybę, bo to jest strata punktu. Ona może się poodbijać kilka razy od szyb, ale tylko raz od kortu. I to przed uderzeniem w kratę albo szybę. Piłki są, wyglądają jak tenisowe, ale są one trochę inne. One się inaczej odbijają. One nie odbijają się tak wysoko jak piłka do tenisa. Tak więc one są w miarę lekkie. Zrobić coś dla siebie, dla swojego organizmu, bo naprawdę oczywiście jest ważne, żeby dobrać sobie zespół i zawodników tak, żeby był to podobny poziom. Bo nikogo nie będzie cieszyła gra z zawodnikiem, który jest dużo lepszy, bo to się nie pogra, padla, prawda? Tak więc to jest ważne, żeby grupa przyjaciół w miarę zaczęła w tym samym czasie i była na podobnym poziomie, bo wtedy naprawdę to jest super.

0: w ofensywie, ale nie byłem takim stricte zawodnikiem strzelającym bramki. Bardziej zawodnikiem, który strzelił bramkę, ale też wypracowywał partnerom. A Wojtek Łazarek jakby zobaczył to, czego nie widziało wielu innych trenerów i stwierdził, że ja jestem, jak to on powiedział, napadziorem. No i przyszedł do tego Widzewa. Tu już zacząłem strzelać, bo byłem wypożyczony najpierw na kilkanaście tygodni do końca rundy jesiennej z roku 95, przepraszam, tak jest, czyli sezon 1995. No, można spojrzeć w encyklopedii, kiedy to było, a było to dawno temu. No i później jeszcze zimą faktycznie trener Łazarek dogadał się z Lechem, ale też i ze mną, na to, żebym został jeszcze na rundę wiosenną, bo walczyliśmy faktycznie o awans z Ekstraklasy, co ostatecznie się nie udało, ale ta wiosna w moim wykonaniu też nie była najgorsza i faktycznie spędziłem świetny tutaj czas. Wspominam Konin z taką, no może nie łezką wokół, ale bardzo, bardzo pozytywnie i tak jak mówię, no odchodziłem stąd, chyba to był koniec maja albo czerwiec roku 1996, czyli dokładnie 30 lat temu. Niesamowite. Dziękuję bardzo, wszystkich pozdrawiam.
1: Pierwszy raz widzę Padla na żywo. Jeszcze nigdy nie grałem, także no patrząc to no, podoba mi się. Kiedyś tam spróbuję. Tym bardziej, że grałem kiedyś tenisa stołowego i to widzę, że bardzo przypomina tenisa stołowego. Tym bardziej, że to jest rakieta krótka, krótkie przedłużenie ręki, także mi się wydaje, że będzie łatwiej. Dla tych, którzy mają, podkręcają piłkę, lubią grać kombinacyjnie, to padel na pewno jest dyscypliną chyba taką bardziej specyficzną niż tenis ziemny. Ta szyba jest dodatkowo jak dodatkowy zawodnik. Także no, można się na pewno spocić więcej. Już przynajmniej żeśmy zrobili debla, żeby naraz mogło grać cztery osoby, a nie tylko dwie. Bo wtedy ta kolejka czy rezerwacja tego kortu by była wydłużona. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało i wtedy no, czekamy, zobaczymy, będzie zainteresowanie, będzie potrzeba, zrobi się na przykład singlowy. Najpierw trzeba spróbować, zobaczyć, czy człowiek z baksyla załapie i wtedy można zainwestować w rakietę. A tak to będzie rakietomat, gdzie będzie można wypożyczyć bez udziału osób, także przez aplikację, oświetlenie, wejście na kort, wszystko dostępne 24 godziny na dobę. Dzięki.
2: Mówił Artur Wichniarek, w przeszłości piłkarski reprezentant Polski i zawodnik m.in. Górnika Konin, a dziś miłośnik padla, oraz Jacek Kuszyński z TKKF Konin.
3: Magazyn lokalny.
2: Emilia Czerniejewska, ruszamy z podsumowaniem środy. Innowacyjność, otwartość na mieszkańców to główne założenia pracy Starostwa Powiatowego w Koninie. Jak mówi starosta konińska Katarzyna Fryza, dzięki temu tu wszystko działa na 100%.
4: Panie starosto, absolutorium i wotum zaufania na koncie Starostwa Powiatowego w Koninie.
5: Tak, jesteśmy zadowoleni i dumni, ale to jest takie wotum zaufania i absolutorium wypracowane wspólnie z radnymi, wspólnie z pracownikami Starostwa Powiatowego, z dyrektorami jednostek, ze wszystkimi osobami, które były zaangażowane w realizację projektów, zadań powiatu konińskiego. Zawsze merytoryczna współpraca, zawsze konstruktywna i za to z tego miejsca dzisiaj dziękuję. Wotum zaufania i absolutorium to czas podsumowań i podziękowań, ale to również zobowiązanie do dalszej owocnej współpracy i taką deklarujemy jako zarząd.
2: No właśnie, jeżeli chodzi o te podsumowania, co było takim największym sukcesem dla starostwa, jeżeli chodzi o ten miniony rok?
5: Płaszczyzn do takich sukcesów jest sporo, bo i niwa edukacyjna, gdzie realizujemy szereg projektów rozwijających kompetencje naszej młodzieży i naszej kadry nauczycielskiej. I niwa opieki społecznej, gdzie współpracujemy w zakresie zaopiekowania pensjonariuszy domu pomocy społecznej i warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy. To jest bardzo ważna taki zespół ludzi, którzy współpracują z osobami niepełnosprawnymi, ich usamodzielnia, tak żeby mogli funkcjonować w życiu społecznym. To są również współprace z rodzinami zastępczymi. Tak? To jest bardzo ważne zadanie, które pielęgnujemy. Przypomnę, że jesteśmy powiatem, który jest na skalę całej Wielkopolski i Polski znany z tego, że nie ma ani jednego dziecka w instytucjonalnej opiece zastępczej, czyli w domu dziecka. To wymaga współpracy z rodzinami, to wymaga szerokiego zaangażowania nie tylko w stosunku do tych rodzin, tej młodzieży, która jest w nich, i tych dzieci,

0: są umieszczone, ale to również współpraca z sądami, z zespołami kuratorskimi i to szereg zaangażowania jakby i bardzo duży zakres zaangażowania naszych pracowników. To wreszcie inwestycje drogowe, czyli poprawa infrastruktury. Tak? Cały czas mówimy o poprawie taboru komunikacyjnego i szlaków komunikacyjnych na terenie powiatu konińskiego i nam się udaje to robić w różnych wydaniach, bo są to i drogi, i są to ścieżki pieszo-rowery, i są to chodniki, więc stawiamy również na bezpieczeństwo. To również, trzeba powiedzieć, współpraca z organami Policji, Straży Pożarnej i Bezpieczeństwo na Wodzie. Jesteśmy powiatem, który ma na swoim terenie regiony turystyczne. Przybywają nas turyści, uprawiają różne dziedziny sportu, różne obszary sportowe. Trzeba im zapewnić współpracę i trzeba im zapewnić bezpieczeństwo przede wszystkim, więc jesteśmy tam, gdzie jesteśmy potrzebni i to jest bardzo dobre. Nikogo nie zostawiamy jakby bez pomocy i bez wsparcia, a wszystko to jakby jeszcze bardziej dopinguje nas do dalszego zabiegania i o dodatkowe środki i dla naszych podopiecznych, ale i dla osób bezrobotnych, które, bo nie wspomniałam tu o naszych zadaniach Urzędu Pracy, bardzo duże bezrobocie, jeżeli chodzi o powiat koniński, bo 9,8% na koniec 2025 to jest spore, ale ta część jakby tego wzrostu jest, wynika z tego, że zmieniły się przepisy, które pozwoliły również osobom, które posiadają gospodarstwa rolne, zarejestrować się jako osoby bezrobotne, więc to nam troszeczkę podnosi jakby również liczbę osób bezrobotnych. To wreszcie te zmiany, które zachodzą na rynku paliwowo-energetycznym, czyli stopniowe zwolnienia jeszcze w tych spółkach kopalnianych, elektrownianych, to również podnosi, ale pamiętajmy, że mamy projekt drogi do zatrudnienia po węglu coraz szerszym jakby zainteresowaniem się on z coraz szerszym zainteresowaniem się spotyka, więc jest to szereg środków, działań aktywizacyjnych, które również robimy i będziemy kontynuować dalej tą współpracę. Przed nami ważne wydarzenia, część złożonych wniosków, część kończących się inwestycji. Jesteśmy otwarci na współpracę i tak będziemy robić.
1: No właśnie, jeżeli chodzi o tą współpracę, pani starosto, na linii pani rada, jak ona wygląda?
0: Ona jest dobra, ona jest taka merytoryczna, ona jest skoncentrowana na zadania. Nie patrzymy jakby jednostkowo, patrzymy na zadanie, które służy mieszkańcom. Muszę powiedzieć, że zawsze mogę liczyć na konstruktywny głos ze strony państwa radnych. Bez względu na orientacje polityczne, absolutnie nie kierujemy się tym, działamy ponad podziałami, bo przede wszystkim kierujemy się tym, jak zrealizować zadanie najlepiej dla mieszkańców naszego powiatu. I tą współpracę ja oceniam dobrze. Mam nadzieję, że na takim poziomie ona będzie dalej. O to będę dbała ze swojej strony razem z zarządem powiatu i myślę, że jest to zadanie do zrealizowania.
1: To co teraz, pani starosto, chwila oddechu i działacie dalej?
0: To jest chwila oddechu. Rzeczywiście przed nami trochę sezon urlopowy, bo przecież lipiec, sierpień, każdy na ten urlop liczy, ale muszę powiedzieć, że my będziemy czekać na również decyzje związane z mostem w Biechowach, bo jeszcze tej ostatecznej decyzji nie mamy. Jeszcze trwają prace w ministerstwie. Będziemy czekać na ogłoszenie naboru na realizację zadań usuwania azbestu, bo tego naboru jeszcze również nie ogłoszono w roku bieżącym. Będziemy czekać również na decyzję w sprawie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, bo tam mamy wniosek na liście rezerwowej, co prawda, ale mamy szansę na jego realizację i będziemy czekać na kolejne nabory w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Mamy dokumentacje projektowe przygotowane. Stopniowo kilka zadań również mamy zaplanowanych na ten rok zabezpieczonych środków, więc będziemy je realizować i sukcesywnie rozwijać również te zadania. Tam, gdzie będzie potrzeba, tam będziemy odpowiadać i pozyskiwać również środki.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja również dziękuję. Dziękuję bardzo.
2: Żaneta Matlewska-Gut, przewodnicząca Rady Powiatu Konińskiego.
1: Same sukcesy na koncie starostwa.
2: Szanowni Państwo, sesja absolutoryjna jest najważniejszą sesją, która podsumowuje cały rok ciężkiej pracy. Ten rok nie należał do łatwych, ale poradziliśmy sobie ze wszystkimi problemami, które napotykaliśmy w czasie tego roku. Jak się okazuje, konstruktywny, dobry budżet, nie ma moje, nie ma twoje, jest nasze wspólne, więc tak staramy się pracować, co dzisiaj się okazało, że po prostu warto.
1: No właśnie, tak jak powiedziałeś, współpraca oczywiście, a co było takim największym problemem w tym roku?
2: Generalnie zawsze zima nas obnaża tak naprawdę. To jest infrastruktura. ciągle jest za mało tych pieniędzy, żeby zrobić, wszyscy staramy się, żeby w każdej gminie, czyli 14 gminach powiatu konińskiego coś się zadziało. I to się zadziało, bo rozmawiamy o tym, startujemy pośrodki zewnętrzne z każdego rewiru, niektóre wchodzą, niektóre nie wchodzą, ale nieustannie projekty są składane po to, żeby wyciągnąć jak najwięcej zewnętrznych środków. Widzimy to gołym okiem. No, edukacja, oświata, to są największe problemy, jeśli chodzi o sfinansowanie tej oświaty, ciągłe inwestycje, żeby podnieść jakość nauczania, komfort, ale też bezpieczeństwo. Walczymy tak naprawdę i zabiegamy każdego ucznia, stąd budowy różnych sal i podniesienia kwalifikacji takich, żeby te dzieci były dobrze wykształcone i dobrze w ten świat, że tak powiem, daleki poszły, ale możemy się chwalić, bo mamy mnóstwo uczniów z sukcesami w różnych dziedzinach, co nas bardzo cieszy, że powiat koniński jest rozsławiany ponad powiat, ale i w województwie, i nawet w Polsce, i nawet za granicami kraju. To nas cieszy, także wyzwania, z którymi radzimy sobie na co dzień, ale one są w każdym samorządzie i one będą, ale konstruktywny dialog, współpraca, boksowanie się czasem, bo ono również występuje, powoduje, że są sukcesy i to takie namacalne, widoczne gołym okiem.
1: Największy sukces?
2: Kurczę, trudno tu powiedzieć o jednym największym sukcesie. Zwróciłabym tu uwagę na naszą pracę, czyli 25 radnych, zarząd i to wspólny sukces, dopracowanie takich właśnie inwestycji, dojście do konstruktywnych rozwiązań, że no, jesteśmy wszyscy zadowoleni.
1: No i to najważniejsze. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
1: A już teraz wiadomo, że kilka nowych dokumentacji czeka przygotowanych. 270 tysięcy złotych miesięcznie na podwyżki dla pielęgniarek będzie musiał wydać Kolski Szpital, a ten cały czas walczy z zadłużeniem.
3: Zbliża się lipiec, o tym też trzeba powiedzieć, i to wszystkich szpitalach, gdzie będą znów podwyżki dla pan pielęgniarek. Oczywiście niech zarabiają najwięcej, nikt im nie zagląda do kieszeni, tylko niech Ministerstwo Zdrowia przeznaczy na to środki. Dla naszego szpitala to jest kwota 270 tysięcy miesięcznie. 270 tysięcy miesięcznie, a przecież ostatnio też słyszałem w przestrzeni publicznej i nie tylko, bo pani minister też się wyda, na to środków na razie nie ma i nie widzę, aby cokolwiek się zdarzyło. Nie jesteśmy przedsiębiorstwem, który produkuje, oczywiście dbamy o zdrowie. Jak ktoś patrzy z perspektywy przedsiębiorstwa, produkujecie zdrowie, leczycie, ale to nie na tym rzecz polega. 270 tysięcy, to jest kolejne 270 tysięcy miesięcznie, a ubiegły rok to było 260 tysięcy, nie mamy. Nie mamy na to środków. I pytanie, jak się tutaj nie zadłużać, tak? Mówię, jeszcze raz powtarzam, to nie jest wina pan pielęgniarek. Naprawdę ich ciężka praca, wynagrodzenie im się należy, ale jeżeli ministerstwo chce i realizować ustawę o ich wynagrodzeniach, najniższym wynagrodzeniem, to niech da szpitalom pieniądze.
1: Mówił Grzegorz Gibaszek, dyrektor Kolskiego Szpitala. 18 par małżeńskich z gminy Ryfał świętowało jubileusz Złotych Godów. Jak się okazuje, mają nawet receptę na ten sukces.
4: Stefan Dziamara, burmistrz Ryfała. W ogóle dla samorządu Ryfała jest to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ dzisiaj nie tylko jubilaci, ale również i my się cieszymy tym, że nasi mieszkańcy obchodzą Złote Gody. Oczywiście każdy się zastanawia, jak można to osiągnąć, jak właśnie można przetrwać w zdrowiu, w szczęściu, w wzajemnym poszanowaniu właśnie 50 lat. Ale jak się okazuje, w tym roku mamy to szczęście, że już drugi raz obchodzimy Złote Gody, bo obchodzimy za rok 25 i 24, gdyż nieco z opóźnieniem dotarły do nas medale od pana prezydenta, ale samorząd Ryfała jest dumny, że właśnie tak licznie nasi mieszkańcy obchodzą tą uroczystość. Ja tylko tak powiem, że dzisiaj, kiedy bywam na różnego rodzaju konferencjach, to słyszymy, że niewielu jest dzieci, które rodzą się, są nawet gminy, nawet statystyki mówią, w których nawet nie urodziło się jedno dziecko. A więc jeśli my w tym roku obchodzimy 18 par, które właśnie 50 lat temu zawarły związek małżeński, również podobnie było 20 dni wstecz, kiedy obchodziliśmy za 24 rok, to To świadczy o tym, że jednak ta sytuacja w naszej gminie z jednej strony daje przykład, że można w szczęściu i radości jednak sporo lat przeżyć. Druga rzecz to jest taka, że to jest też cudowny przykład dla tych najmłodszych. Ja wiem, że dzisiaj młodzi ludzie zastanawiają się, co jest lepsze, czy najpierw kariera zawodowa, czy własne właśnie osiągnięcie własnych celów, czy poświęcenie się właśnie rodzinie, stworzenie tego gniazdka rodzinnego. Jak się okazuje, ci dzisiejsi jubilaci podpowiadają nam, że można to wszystko połączyć, że można stworzyć wspaniałą rodzinę, mieć wokół siebie wspaniałych wnuków, prawnuków, mieć swoje dzieci, a jednocześnie zrobić tak dużo dla swojej rodziny, dla samorządu, dla naszego kraju. A więc w imieniu dzisiaj samorządu ja im gratuluję i dziękuję za to, co zrobili, a z drugiej strony jestem dumny z tego, że właśnie to ja mogę dzisiaj składać im tak cudowne życzenia.
5: Henryka Grzelak
6: i Paweł Grzelak.
5: Poznaliśmy się kiedyś na zabawie.
6: Tak.
5: No to takie były majówki i na tym żeśmy się poznali. W Grochowach.
6: To dzieci, rodzina to jest podstawa. I to nas trzyma i tak jedziemy całe życie.
5: No, jak w każdym małżeństwie są wzloty i upadki, ale jeden drugiemu musi wybaczyć. No i tak dalej się życie nasze toczy przez te 50 już ponad lat.
6: A moim zdaniem najgorsze w małżeństwie to jest podejrzewanie zdrady. To jest rozpad. Do takich czasów byśmy nie doczekali. Ciężkich chwil to nie mieliśmy.
5: Nie mieliśmy. Wychowaliśmy trójkę dzieci. Dzieci są wszystkie no po prostu samodzielne już i nie mieliśmy żadnych takich przykrych przypadków. Dziękujemy.
6: Dziękujemy bardzo.
7: Halina Jędro.
8: Czesław Jędro.
7: Na pewno wspólne zrozumienie, dogadanie się w wielu sprawach, przede wszystkim w trudnych sprawach, dużo rozmawiać, no rozumieć się po prostu, co mogę więcej powiedzieć. No i przede wszystkim, żeby tak długo wytrwać, to najważniejsze w życiu zdrowie przede wszystkim. No i wspierać przede wszystkim, bo ciężkie chwile na pewno w życiu ma każdy. No i my też je mieliśmy, też przeżyliśmy, no ale trzeba to po prostu wytrwać.
8: Dziękuję.
9: Zofia i Jan Bonsler. Ja myślę, że receptą na długi związek 50-lecia takiej uroczystości to jest zaufanie, miłość, szacunek jeden do drugiego i wyrozumiałość w wychowaniu dzieci i tak dalej. I doczekania nawet wnuków i prawnuków. Różne po prostu były chwile, i dobre, i złe, ale w trudnych chwilach trzeba się wzajemnie wspierać, a w dobrych cieszyć się radością. To tyle mogę powiedzieć. Dziękuję.
10: Jubilaci dostali medale od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletni związek małżeński.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: pastelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, refleks.